jak jem mał, 15, 14, 16 roku, to wysiedliłem polem Kiuskę. No a potem, jak po okupacji było, to nastała Polska, trzeba było czasami języka polskiego użyć, ale ja w ogóle nie znał. Ten jeden ubołec mi chwalił, tak ty ja się nauczę po polsku.

0: Tot program powtarzamy.
1: Słowo wycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowamy i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowo wycia. Jak się macie, radiosłuchacze, z tej strony Demko Trochanowski i program Słowicie, znaczy to języku i na językach. Barsia ciszu, bardzo mi fajno za stuboty razem z wami, choć jak pewnie czujecie, mi hołos iszczy. Do kincia nie jest taki dobry, jakby miał boty do radia. Za to i musiałem zrobić pauzę z poprzednim programem. Zaczynamy Słowiciu, ale ja powiem tylko, że byłem już, nie znam, który raz w Dyrżawnym etnografii graficznym muzeum na wystawie Forma Prysutnosti. No i zazjem się strity z różnymi znajomymi, lepsze czy dalsze ludmi i zazjem woszło w różne dyskusje i zazjem się zainspirował w czas tych besit do jakich tem. No i jedna z tych tem się jawi oczywidno. Dnes, ale żeby nie przedłużać, to zaczynamy naszym dżinglom i już pójdziemy do naszych językowych tem. Próbować się dnes bars technikami robić wielo problemów, ale może już będę dobry.

0: A ja znam azbuku.
1: Już poznaliśmy
2: azbuku.
1: A jak auto?
3: B jak bukoł.
4: W jak łatra. H jak hora.
3: G jak gazda. D jak dora.
5: E jak ekran. J jak jeleń.
0: Z jak żeto. Z jak zelin.
4: I jak igła. Y czudaczne, bo na y sianyczne zacznę.
1: E je też zmanierowany. Seryt słowa zachowany.
3: Abo zas na kince stoit i początku bars się boit.
5: Dalej bukwa J jak Josyf.
0: K jak kosa, E jak łosy.
4: M jak mama. N jak nianio.
3: O jak oreł, P jak pani, R jak rusnak, S jak słucha.
1: T jak terka, U jak uchyl.
0: F jak fajka.
3: H jak chyża.
5: C jak cerką.
3: C jak czyżyk.
4: Sz jak szkoła.
0: Szcza jak szczawi.
5: Ju jak juhas.
1: Ja jak jabir.
0: Bukw je 32.
1: I znak 2.
3: Znak miękki.
4: Z twardą znaką.

Jeszcze raz probaczę za budę z PRL-u, ale to tak zwane techniczne bosorki. Tak to jest, jak jest się autorom, realizatorom, siedziaczym przy konsoli i wszystkim przy jednym programie. Ale dobry, to nas nie będzie zanimało, by się dłużej, żebym się zainspirował. Od czego to wyszło? Także taki wstup zrobił, bo jest takie przekonanie, że kiedy znamy dwa języki, budjaka język, to możemy prosto brać słowo z jednego języka i najty mu odpowiednik w drugim języku. No i tu w tym premierze jedno słowo po polsku, drugie po lemkiuskie. I wszystko jasne. No, ale no, tu jest ten problem, że język nie jest tym słownikom, bo słowo ma znaczenia, ma też swoją wagę i swoją, można powiedzieć, temperaturę, można powiedzieć, swoje wspominy i swoje asocjacje czasem różne w danych językach. To tak, że czasem słownik poda nam dobry przykład, ale nie poda nam ciłego obrazu, tak? Jedno słowo może być w jednym języku ciłkom neutralne, a w drugim bardzo emocyjne. Nie znam, jak jeszcze to zapowiedzieć. Może być sztodenne, a w przekładzie może zwyczaj jak też to stare, kniżkowe, takie archaiczne. Co jeszcze? Może nazywać to przedmyt albo samoponiacia, ale wersję słuchacza w inczu stronu. Wielu takich stwił pewno znajdziemy. Tak mi się jak raz niedawno trafili. No ale okrem toho, tak różnicy widzimy w wieloch języka, bo są takie języki, dam od razu primir, o czym dnes budu besidło, w których pierwsza besida człowieka jest nazywana przez matir, a są tak, których Zemla, z której pochodzimy, nazywa to pierwszy język przez widcia, rit, albo miejsce narodzenia. Nie będę teper już we wstupie o wszystkim besidował, o czym choczu pobesidułaty, bo dnes będę o słowach, które da się przełożyć, ale nie da się przełożyć ich ci uwagu. No i nie będziemy zidułaty, lem. Toto, co słowo znaczy, tyle będziemy ci to słowo za sobą nese. I tak mi się trafiło, że schosnował jem w minuły weekend bodaj w jednym reczuniu dwa takie słowa, które nie do kincia one mają przełożenia do polskiego języka. Nes budę o lemkiwskich i polskich słowach, które są niko usudco postawione przy sobie, ale może to nesty. Inczy kusmysa. No dobry. Skosłowałem takie słowo jak dola. No to znamy. Dolu horbatu. Nie jest dobroj doli. Psia mi zdaje w lemkiwskim języku. Jak już jest jakaś dola, nam dasz to przyniosła, no to znaczy, że ono raczej. To nie chcę już generalizować, ale raczej to będzie dasz to negatywne. No i tu musimy rozdzielić dwa, to równe. Równe znaczy słownikowe znaczenia sopostawienia z polskim los, bo o tym będę besidował teper chwilku i od tego to temperatury, tak można nazwać, schosnowania, bo to sopostawienia lemkiwskiego dola i polskiego los to taki dobry prymir, możesz ich sopostawić ty, ale to tiahar tych słów jest ciłkom inczej. Bo lemkiwska dola może tak pryncypialno, jakbyśmy to chodzili powisty, to jest taka dola, takie przeznaczenia, to jakoś udział w życiu, który ich pada na człowieka i win już jest, tak? Ale jakoś tak się stało, że wse to ta dola, mówimy o horbaci doli, besidujemy o takiej płani doli nam dasz to przyniosło płanne, niedobre i tak dalsze. A kiedy sobie sopostawimy to, że polski los, znaczy, że to dla kogo stricza, to jakiś przypadok, to jakiś trafunok, to tak jak na loterii byśmy dasz to wygrali, takie przypadkowe. To ono jest, bym powiedział, ciłko neutralne. No i to ta wieloznacznist robi tu wielką różnicę, bo jak powiemy los po polsku, los człowieka, los sprawy, czasosłowo losowanie, o, jest szczęśliwy los nawet, tak? Że można, w nas, czy jest szczęśliwa dala, nie znam, nie czuję, może by taką strukturę schosnować, ale szczęśliwej doli, jakoś się mi tak, to ta dola za bars płanno i negatywno
Tiamet. No i jakby tak to są postawy, że to polskie los, no może być takie tragiczne, ale ono nie musi samo w sobie takie byty. To może być bardziej techniczne, o, że tak powiem, o czymś, co się podziało prosto i już. I ono jest. To znaczy, to jest taki trafunok, jakbyśmy powiedzieli. No ale Lemkijewska Dola to już tak zwłóczy, tak egzystencjalno, to nie jest przypadok. To przyszło komusy w życiu, to dość lekko się uczyć z takim ciężkim tonem, z toną takiego jak bida, jak terpienia, jak rozłuka, jak trud, jak przeznaczenia, jak dasz toż to, oj, może zmy nie wymolili, ale i tak gunam, i tak to gunam przyszło. No i tu odniosę się do etymologii doli, za to, że to nasze słowiańskie słowo. No i mniejsze, bilsze znaczy, że to jest taki czas, taki udział, komu przypało, tak? Bo to idę takiego dilety, rozdilaty w totu stronu, jakbyśmy smatryli na etymologię. Ale pierwistno dola to nie taki przypadok, także na ślipo, to sztosy takie jakby możesz powiedzieć, przydzielone da komu, że ciężka dola jest da komu przydzielona, znaczy dola jest przydzielona, ale ona w Lemkijewskim bude, jak już besidujemy o doli, to taka porcja życia, to ona bude bardziej, bym powiedział, taka, no płanna, jak już besidujemy o tej doli, znaczy semantyczna, bośmy tak wskazali, że to tak dility, przydzielaty, da jaki udział przydzielaty człowiekowi, żeby z tym żył. No i za to ta dola ma tak naturalno, bardziej takie, bym powiedział, życiowe na nasyczenia jak polski los, tak? Bo tu sobie przejdziemy do etymologii polskiego słowa los. To absolutno kusincza historia, bo podla Bricknera to idę z niemieckiego to słowo i związane jest prosto z trafunką, może z taką worożbą barże, z czymś tak nie jest do predwiedzenia. Taki, bym powiedział, przypadok, trafunok, to człowiekowi przypało, ale raczej w takim barże neutralnym znaczeniu. I kiedy byśmy mali sobie to podsumowate, no to polskie słowo los jest takie bardzo szerokie i wieloczastniejsze jest neutralne, bo możemy besidować o tym polskim słowie los, los człowieka, los projektu, los na loterii, że ono jest prynahidne. Ale to ta lemkijewska dola ma ciłkom inczu wahu, że to nie jest przypadok. To jest takie, że człowiekowi było pisane. To już nie jest przypadku, to już nie jest tego trafunku. To, co mu było sugerowane, co mu było zapisane, co musi nesty przez ciłę życia. No i tak jakbym sobie to podsumował, to los, to może się przytrafić. Tak? A dola to już jest zapisana desy tam w tych knihach, które my nie znamy i za to może to ta dola w takim codziennym hosnowaniu po Lemkijewsku. Choć w słowniku znajdziemy, że polski los i Lemkijewska dola to samo, to już kiedy posmotrymy sobie na dajakie inne premiery literatury, to dola bude o velo, velo cięższa. I uwaga, za to drugie słowo, albo drugie są postawienia, które nie wse znaczy dokładnie to samo, albo hosnowateli dwóch języków inaczej ho rozumieją. Ja jeszcze, dawno tomu przy początkach tej wystawy, o której bym się dowiedział, miałem wykład o Lemkach i im się zwidał, słuchaczył, czy znają lemkijewski język. Po jedne osoby znali, rozumieli, bliższy i starszy nie, ale im się widział, że to jest w chyża. I dostał w definicji takie rozwinienia tej chyży, że to jest
powiem po lemkiłsku, to toż tym czuł po polsku, stary lemkiłski dym kryty strichą, sołomą albo gontą, co się nachodzi w skanseni. Tak już teper uproszczu. No i tak jest prynymane słowo chruża w polskim języku, że tak powiem, dost nieprawylno się ono hosnuje, odciwko, że chrza w lemkiłskim języku to jest po prostu chrza. Taka chrza, w jakiej dnes żyjemy, w jaki, do jakiej wertamy do chrz, idemy do chrz. To taki modelowy prymir toho, jak różne języki ponymają dajakie słowo. Polski opis, win właściwie zaperat to słowo w etnografii. Bo jest coś takie w polskich słownikach, jak chrze i maje, dumam, dost podobne pojaśnienia, ale ono było zaperte, założmy, 50-100 roku temu, w takim znaczeniu, jakie desych to sych o tam zapisał, a po lemkiłsku ono dalsze żyje normalnie. Polska chrza, jakby mała byty rozwinęna, jest przeważnie taka etnograficzna, rozumlena. No, dawna lemkiłska zachoroda derwiana, tu się żyje, tu sud korow pod jednym dachom i tak dalej. Dawna selska budynka, Iwla, czy dasz to takie. No i tu się zaczyna problem, bo kiedy posmotrymy na polskie słowniki, chyża bude się miała z jaką muzealną wartością i hosnowatel polskiego języka czuje. Stary lemkiewski dym, drowno, stricha, słoma, gąd, tu stajnia, albo skansen, seło, dasz też to minęło, tak? Ale dla lemkiewskiego z koho hosnowatela lemki z koho języka, to przede wszystkim to dym, budynek z jednej strony, to znaczy miejsce, gdzie się żyje, gdzie się werta, gdzie się w sebe. Znaczy niekoniecznie stary budynek, stara chyża, to nie jakiś obiekt, nie znam, narodnej architektury, to po prostu chyża. Idziemy do chyż, wychodzimy z chyży, idziemy do mił, to żywy odpowiednik polskiego słowa dim, byśmy powili. Choć wiadomo, to kiedy rozwiniemy to o jaki ridna chyża, co ma jeszcze to konotacji z tym, z weselinią, że na zachodzie to był dim, w którym myśmy żyli, a nasza chyża to była tam, my liczyliśmy tam. Oczywiście to jest absolutnie już inny riven toho ciacharu, ale tu trzeba też sobie zadać takie zadania, gdzie jest to przesunięcie, bo mamy tu dwa prostory, dwa tak riveny, tak, że dim może być takie neutralne, może być współczesne, codzienne, a to ta chyża, to takie regionalne, archizujucze, może takie starodawne, etnograficzne, narodne, selskie i tak dalsze. No i za to, bo jest iszczy jest jedno nieprawidłowe tłumaczenie, na przykład, że chyża to chata. I to też może być zdradliwe, bo może maty da jakie bym powił uzasadnienia w etnografii, to jasne, tak, w opisie dawnego budownictwa, ale konotacyjno to płanne, że raczej presuwa tlemki do minułosty, do czosty starego, do archaiczności, do skansenu, do muzeju. I tu zas mamy to samo. To znaczy, że słownikowo się zas dasz to zgodzić. Mamy w słowniku sopostalenia dwóch słów, no ale hosnowania w polskim języku, w lemkiłskim języku będą tuż doczyste, absolutnie inne. Tu jeszcze wrócę do etymologii, bo cychyrza, cydim, to one budut etymologiczno dost podibne, dost podibni, nie budu tu aż tak bardzo chyba w to wchodzić. Tylko powiem, że właśnie
po polsku często przekładać się też chyża. Okrem toho, że funguje w słownikach polskich chyża, jak to etnograficzny, archiwalny, muzejny, lemkiwski zabytok, no to po polsku często się przekłada jak chata, to znaczy stara chyża, stary lemkiwski budynek, kryty sołomą, kryty gontą, to może być też prawdziwe. Kolejby się dajmy o architekturi, tak? O dawniej lemkiwskiej zachrodzie, bo do dnes też jeszcze są tu ludzie, którzy żyją w toho roda chyżach, w tym smysli muzealnym, czy w starych chyżach. Ale po lemkiwsku chyża to nie jest muzej. Chyża to dim. Miejsce, gdzie człowiek żyje, gdzie jest rodyna, gdzie się werta, gdzie się idzie, gdzie się spyt, gdzie się hostyt, gdzie się rechtuje śniadania, południenok i wieczeriu. I tak bym powiem może, że idu do chyż, to nie znaczy idu do staroj, krytoj, gontom, strichom, budowli, kotra może mi się zaran rozwalić. Nie, absolutnie nie. Tu jest to przesunienie, że to polski przekład na chata czy chyża, robić z tej chyży taki eksponat, a potem kiuskę to po prostu dim. Znaczy, że chyża to nie skansen. Chyża to miejsce, w którym się żyje, do którego się wertać, z którego się wychodzi i wszystko jest super. I jeszcze jeden może, choć ojoj, miałbym paru tych premierów może jeszcze do takiego wernu, ale to już tam powiem na samym początku tego programu, bo stojem też przynachodzi wielok besit z posteriów, że bardzo często nie znamy jak powisty odpowiednik polskiego język ojczysty. No mamy tu po lemkiwsku materiński język, tak, który jasno wysiduje, jasno, tu jest dosyć ciekawe i socjologicznie ciekawe, że jednak my mamy rozdzielone, że pierwszy język raczej dzietyna czuje od matery. Za to jest materyński język. To mama jest tą osobą, która peredaje pierwsze słowa dzietyni, za to mamy materyński język. Tu mamy ciszy, dasz to incze, bo mamy wieczyznę, czy odciuzninu, znaczy zemlu, wiecił zemlu, predkił, ale to nie to samo, że język ojczysty, bo się dojuje o materyńskim języku, o tym sopostawieniu. I to polski język ojczysty to dnes absolutno neutralny termin. Nie ma takiego asocjacji, że win jest odwicia prosto. To pierwszy rodzinny, wyneseny z chyży język, to język wspólnoty, język tej grupy, z której się pochodzi, ale formalno spierać się na tym koreny otec. Nawet ojciec, ojczysty, ojcowizna, ojczyzna i tak dalsze. Ale lemkiwski materyński język jednak presuwa tot obraz, kiedyże mamy wszystko incze, i dziedowiznu mamy, i odciuzninu, i wiczyznu. To jednak tu to pierwszy język, który dzietyna, który taki każdy człowiek czuje, presuwa go w stronę materii. To znaczy język, jak dasz toż to dzietyna czuje najpierwsze, że to przychodzi z chyży, że to przychodzi z takiej sztodenności. I tu, jak sobie posmotrymy na wielu innych języków, angielski maje matier i niemiecki maje muttersprache, słowacki maje materiński język, czeski tak samo macierski język, i za to peresunienia są bardzo różne. Ale kiedy sopostawimy lemkiwski z polskim, ciż budeme maty różne to te konotacje. I tu jeszcze mamy to tu wieczyznę, czy odciuzninę, bo tu mamy drugą stronę tej takiej metafory, tak? Wieczyzna absolutnie te przeschody się z polską ojczyzną, tak? Ale tu już idziemy po tej mużskiej linii w odróżnieniu od
toho, što im povio pred hviljkom, že materinski jazyk ne vhodit v toto, jasno okreslat, že materinski jazyk to je tot, kotry čuje się od matery. Tu, jak idę o ojczyznę, no, idziemy absolutnie w drugą stronę, bo tak w naszej części Europy, w patriarchalnym środowisku i w patriarchalnej kulturze raczej tot sprawy zemli, majetku i tak dalsze išli po mużskiej linii. Otec od wicia, od zemla wicił. Nie znaczy, że to jest nie wszystko znaczy, albo nikoli nie znaczy, że to jest prywatny majetok po wiciowy, ale idę to ta linia po ci mużskiej linii. Zresztą, kiedy byśmy sobie tak posmotryli, że kiedy znamy, że w Lemkiwskim mamy materyński język, ale od ciuznienu, to język przychodzi do materii przez kołysku, przez chyżu, przez pierwsze słowa, przez może śpiusz, przez sztodennu besidu, a tam widno podziw na dajak obowiązka. To ta ociuznina, wiczyzna przychodzi od wici, dajak zemla, rit, spadkowina, jak to ta pamiat pokoli. Tu jeszcze bym chodził powiedzieć, że faktycznie mamy jeszcze wielu takich ciekawych słów w innych językach, jak na przykład niemiecki Heimat. Bo to takie słowo, które znaczy wiczyznu, ale to ona jest takim odpowiednikiem może angielskiego takiego homeland, takiego to i takiej lokalnej wietrzczyzny. Tam nie jany wiciany mamy, ale to jest takie, nie jest związane na pewno z dzierżawą, nie jest związane z czymś, z jakim polityczną przynależnością, z taką polityczną geografią i z graniciami dzierżaw. Za to jest bardzo, bardzo ciekawe, jak to w niemieckim zwuczyć, choć jak im by się dual z członami niemiecką mniejszyny w Polsce, to oni jak raz by się dual Heimatie o tym swoim, tym, co jest koło nas. To jest tak jak nasza Lemkowina, tak jak Hory, tak jak nasze spokonwiczne, nasza to ta odciuznina, tam, gdzie ona jest. My możemy się nachodzić i desyjnd, ale to niemiecki Heimat, czy nasze Hory, nasza odciuznina jest konkretno w tamtym jednym miejscu i nikoli, choćby nas z niej wyszmaryli, to nikoli się, to ona geograficzno nikoli się nie zmienić. Tu już jeszcze powiem, że próbowałem to zrównować z angielskim, a tam plus inaczej, bo mamy i Fatherland, i Motherland zależni w różnych częściach historii jedno co drugie było popularniejsze. I tylko powiem, że mam jeszcze paru słów zrychtowanych, ale jak chcę, nie mam czasu na to, żebym wam tak dnes to powił i przedstawił. Tak czy tak, jak widzicie, nie chcę jedno słowo, choć słowniku przy wsopostawieniu w jednym języku i w drugim języku one wyglądają jak ekwiwalenty, takie 100% ekwiwalenty, to nie chcę tak jest. Jelem zaochoczam, żeby ste jak najczęściejsze wertali dochysz, żeby ste by się duale materyńskim językom, żeby ste żyli dobri. I pamiętali, że jeden język różni się od drugiego i słownik nie minit toho, słownik wiem próbuje sopostawity, każdy słownik sopostawity tłumaczenia, ale nie wse, one będą nesty to tu temperaturu, to tu ciągar i to tu bombowił taką głęboki z tego słowa w danym jednym czy drugim języku. A to była Słowowycia, by się dual Demko Trochanowski. Trzymajcie się, nadiusia. Na dalsze z wami stricz. Słowowycia. Program o słowach naszych i nie naszych. Dla pianych słowami i sliw żażdajuczych. O języku i na językach. Słowowiecie.

Jestem sobie warszawianka, nie jadam kaszanki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki, a bom z ojca warszawiaczka, matki warszawianki.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

w ciele, poczekam, kim plany dozreją, do mołu wracisz się z pracy, kim zarobimy na nią, niech boską mamy więcej, poczekam, kim trawa dorastie.

Paczizna Hodyna. Z życia wzięta. Pro z życia wzięte. Lem w Lem FM.

słuchacze. Przy mikrofonie Natalia Małecka-Nowaka. To Patrzcie na Chodyna, to Radio LMFM. Nas się walodije. Jak se? Zaczynamy. Do jada 15, do świata za rok 5. Czujemy się na żywo, prosto z radia. Ze studia w ruskiej bursi w Korleciach.

Tak, można też tak kału hołos napyty, ewentualnie herbatu i inczy napytki. Kto ma już kału pi drugą hotołu, najsiad hołosyt i źle na to, toż to tu redaktorka bude des blendała pi nosą. Ja mam kału, tak, ja już jem hotoła, żeby właśnie to roboty. Mamy formalnosty, frytkę najważniejszy dopełniam. Mamy dnes witorok, 19 den maja 2023 roku, to 139 den toho, że perdamy jeszcze 227 dni, z których 32 to wesniany dny. I tam wśród tych wesnianych będzie jeszcze paru roboczych i paru swobodnych od roboty, a do końca roku dokładnie 159 roboczych i jeszcze z 10 wisem swobodnych od roboty. Uf, kusiem się poplantała, jak to mam w zwyku. Produżamy 21 tydzień 2023 roku i jeszcze kole swytało, kole bude smarkało, wszystko już to też wam besiduju. No, to robić wrażenia, jak się powie, że swytało o 3.51, a z hit sącia był o 4.34. Sące schowacie zas o 20.29, a zmarkaty bude aż parunacet minut pochodzeni 9 wieczór. To wow, to tyczysła roblat wrażenia. Może nasz serce hrymyt, a tym bliżej, że na hołowok śpiłankę to serce hrymyt. Otwinkę. A co by dachneskę hermiło, to i za chwilkę się przekonamy.

No i dopiero już zazaramy na pochodowe mapy, na ostrzeżenia Instytutu Meteorologii i Wodnej Gospodarki. No i tak, furt jeszcze dnes też obowiązują perę buriamy, ale już kuścią gończych przyrzeżenia noczno, tak jak i wczera, ale pojawiły się dla Żnioszleska. Od tamtyż może się pojawić dnes buri, tak że uwaga. Za dnia chmar będzie duże, ale będą też się pojawiać większe projaśnienia. Lokalni początkowo na zachodzie i północnym wschodzie. Z czasu może polewać w różnych częściach Polszczy, na południe, na południowym zachodzie i na północnym wschodzie możliwe bury. I w czas bury wlije do 20 mm, punktowo do 30 mm, możliwe też i drip rad. W Tatrach, w Wysokogórach, śnieg z deszczem i śnieg. Maksymalne temperatury od 12-14 gradusów nad morzem i na Pitale, 18 w centrum, nawet do 23 na Pidlasze i na Polisiu. Witer słaby nad morzem, umiarkowany. To witer wynosy może podłaty nawet do 60 km na

Już bym zaczęła być dłatym bez włóczynnego mikrofonu. Takie też się trafia. Tak, to norma. Moi drodzy, tylko mam fajnych posłowic, że w sumie to nie znam, którą wybieracie. Kotry, bo na ochronę trzeba się do jednej. No to poznaczyłam tak, na premier. I to perechwareno, to iszczyne z wareno. No tak by się dłale. Może i tak się by się dłale właśnie, że to perechwareno, to iszczyne z wareno. Już prawie, tak, jeszcze się człowiek za robotu nie zabrał, ale już wszystko peregadał, obgadał, a może jeszcze i rozgadał. Idę jak liti na saniach. To fajne. Albo incze, też w tym samym znaczeniu, idę jak smoła po drzewie. Tak nasze lemki by się dojut i to się mi też spodobało. Już o idziniu. Ile jak pany, a na chlapale jak słyni. No tak się też trafla.

Jeden ze słuchaczy napisał, że ma epidurką kału, ale taką inku, a to kawa zazerna. No i prowirowała ją, hladała ją. Jak powiemy po naszemu kawa zbożowa, to po polsku, jak się by sidłało? Chyba kała się by sidłała prosto na ten napytok z cykorii, prażonej cykorii, tak? To w knyżkach tych wspominałych opowiadają o tym sztopelne, że to ta właśnie z prażonej cykorii kała. Była pyta, herbatu nie znali. No i jakieś takie napytki z zila. O, to tak. A tu mi podaje jedna strona, że to ta kawa zozerna, czy to z cykorii, czy z jaczminia, czy z inczych, zawandrowała do Polski pod koniec 18. stulecia i przyszła z Prus. A pierwsza fabryka była osnowana z inicjatywy Ferdynanda Boma w 1818 roku w Włocławku. To ta malatka, ale i to ta taka keramika znana, sławna z Włocławka. I najpierwsze cykorium sprowadzali z Niderlandii, ale pak zaczęli same uprawlaty blisko Włocławka. I początkowo, jak tu wyczytamy, taka kawa była znana w Wielkopolsce na Śląsku. I pyle jej to ten najbiedniejszy, a w czas obok światowych wojen to ta kała zawandrowała, przyszła, zahostyła na wszystkie stoły. Smaczna jest, ja lubię.

I teraz zazieramy sobie na początek do Sanoka. Tam historyczny muzej proszę na Stryczu, jak mogliście, w jakim mogliście brać udział nie tak dawno i w Gorleciach. Otóż prezentowana będzie książka 1915 od Gorleckiego prałamania po Lwiju, eskizy z wojennych dziejań Wielkiej Wojny, Pizrynia po 110 rokach. I to ta promocyjna Strycza odbyła się w galerii Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładyszyu, Muzeum Dwory Karwaceniu i Gładyszyu w Gorleciach, tak czasem się człowiek i tu zaplanczę, w minionym tygodniu w czasowej galerii, a tym razem historyczny muzej w Sanoku Prosyt na Stryczu z doktorem habilitowanym Andrzejem Malejką, jak i wychowoset prelekcyją. I będę też myślała o knyści, no ale przede wszystkim przybliżyć po jej kampanii 1915 roku od Gorleckiego Perełamania po Borbu o Lwiu. Stricza będę nachodem, żeby pomyśleć o historii wschodniego frontu, o znaczeniu wojennych dziejań dla regionu i o współczesnym pizrzeniu na podziei sprzed 110 roku. Wstup na oczywiedno darmo, a jeszcze nie powiem kole, to ta stricza odbude się 21 maja o godzinie 17, znaczy się w najbliższej czwartek o godzinie 17. Sanok, historyczny muzej, autorska stricza i promocja knyżka. A od tego weekendu terwat w Kąśni Dolni, to zazeramy tam czasami, w centrum Paderewskiego, tohoryczna huszlowa edycja festiwalu Tyżden Talentów. Ale to nicz, już się zaczęło, a nie powiem, bo jeszcze przed nami koncerty. Dnes jest 19, tak. Dnes zaprezentują cię domosławieckie talenty, a huszlare z małopolskich muzycznych szkół drugiej stopni swój warsztat będą doskonalety pod okiem z profesorium muzycznego Uniwersytetu w Polsce, dokładnie tego warszawskiego, szopenowskiego, 21 i 22 maja, a w niedzielu 24 maja Wieniawski in Blue w koncertowej sali Stodoła w Kąśni. Taki koncert o godzinie 17, czyli 5 po południu, występlat Piotr Plawner, Paweł Tomaszewski, Michał Kapczuk, Michał Dziewiński i Orkiestra Szleskich Kameralistów. Wieniawski in Blue, niedziela godzina 17, koncertowa sala Stodoła w Kąśni Dolni. To jsme zazryli hyn, zazeramy też do czystończego miścia i na czystończu muzyku zapraszam. Znaczy informuję, w najbliższy weekend w Muzycznej Owczarni, muzycznym klubie na Szlachtiwskiej Rusy, w piątniejszy i w sobotu koncerty pamiaty Miry Kubasińskiej i Tadeusza Nalepy, Piotr Nalepa Breakout Tour. Takie zaproszenia i jeszcze jak w zarobu to tu sobie taką presiłku prezeram, że to dekole no oczywiście zazeram też i do Krenyci no i tam znała jem, że to tam się będzie działo weekend i pełno też znata, ale dobrze znaty, że i to ta nasza podia jest w kalendary kulturnych i sportowych podii Krenyci. No, to jest oficjalne zestawienie, w którym miasto Centrum Kultury w Krynicy informuje o tym, co się w mieście dzieje. I tak, zaran gminny recytatorski konkurs o wersze pana Tuwima w czwartek w publicznej biblioteki w Krynicy stricza z Pawłem Muchą i Pawłem Janiką Życia z pasją, a na 23. I to duże miście jest poświęcone, leszone. Informacja o 13. Międzynarodowym Biennale Lemkiwsko-Rosyjskiej Kultury Rutenale. I cały program na sobotu prezentuje się tak. Początek to jest godzina 10. Co prawda to jest dość
w ochrany czenym towarzystwie Stricza, bo to posiedzenia świtowej rady rozsenił, ale w samo południe już może te wziąć uczest w Panachidii. Robi Epifana Drobniaka, Nekefora na Krynickim Cmenterii samo południe. I to te wyberte się może, ale nie znacie, jak wyglądać na hrobok Nekefora, Epifana Drobniaka. Pak o 14.30 złożenia kwitia pit pamiatnikom Epifana Drobniaka, Nekefora i to pamiatnik nachodzi się na przy bulwarach Dietla i pak perechit do starowotniczego domu i tam odkrycia biennale początek o godzinie 15 oficyjnej, początek odkrycia wystawy malarstwa, ikon i fotografii. I pak koncerty, występy 15.30 to początek inauguracyjny koncert i o 19.00 wieczerni koncert, druga część. Tak, że ciłe popołudne może te perewesty prowesty w Krynicy na pierwszym dniu biennale tohorycznego, natomiast drugi dzień perenosyć się do Łysowy. Tak, że Łysowy się udymy. Mam nadzieję, że wszystkie, jak teraz słuchate, to przydate na biennale. Czy to do Krynicy, czy to do Łysowy. Zapraszamy bardzo serdecznie w imieniu organizatorów Stowarzyszenia Lemkiu i też instytucji organizacji, jak PIT Perajut, tohoryczne biennale, a to Maryńczyma Gmina Uścia Ruskiej, Gminny Ośrodek Kultury w Uściu. Cieszymy się, że taka współpraca jest. Tak, że widzimy się Łysowi. A bo też i w Krynicy. I tu dla miasta Krynicy też podziękowania.

Mój drogi, ruszyła 9. edycja Romadzieńskiego budżetu Małopolszczy. Tego roku 16 milionów złotych zostało przeznaczonych na realizację zadań, jakich? No właśnie takich, na jakich budemy hołosłaty. Przed paroma dniami wystartowało hołosłania, dokładnie 15 maja. Na spisku tych zadań jest aż 155 projektów. Za hołosłaty może każdy mieszkaniec Małopolszczy, jaki skin 16 roku. I to toho osłania potrwa do 15 czerwca junia. Oczywiście idea jest to ta sama, aż to i po inne roki romadzieńskiego budżetu. Idea o to, że by mieszkańcy regionu mogli mieć realne wlejanie na to, jak wygląda ich najbliższe otoczenie, jakie projekty będą realizowane. I do teperiszni edycji przynesli wielu uśpisznie zrealizowanych projektów, dokładnie to 511, jakie no, mają twórcy wlejania na jakość życia w regionie. Serd tych zrealizowanych już naszli się projekty maryńczyma, toty w ramach których kupili defibrylatory, wyposażyli ansambli w regionalne obleczenia, instrumenty. Były na premier zorganizowane knyżkomaty, czy takie bardziej prozaiczne rzeczy, jak zrobiono piszniki przy wojewódzkich drogach, czy organizowane były zajęcia dla dzieci i starszych osób, w tym też były organizowane kulturne podie, ale bardzo wiele tych sportowych. I kiedy idę o tegoryczną edycję, to jak już wspominała, do wyboru jest aż 155 projektów, ale to nie tak, że wszystkie musimy czytać, o czym są to te projekty, bo 35 jest projektów o zahalnowojewickim zasiachu, tak że to ty możemy sobie przeczytać i na taki, który z projektów oddać hołos. I jest też 120 regionalnych projektów i tu w zależności od tego, w którym regionie mieszkamy Małopolszczy, no to hołosujemy na jeden z tych regionalnych. My podchodzimy pod region Małopolszcza Południowa, jak jem tak przybyła prowiryty, w której czasie będą to typ dla Gorlickiego powitu, Gorlickiego regionu projekty, no to mi wyszło, że dla Małopolszczy Południowej i tu jest 36 zadań, na które możesz hołosować. Bardzo wiele tych zadań, jakie organizują sportowe życia dzieci, młodzieży, organizują to sportowe życia, to też ważne, oczywiście, bardzo ważne inicjatywy. Tak, że możecie wybierać w tych sportowych projektach, propozycjach do zrealizowania, ale są też i dwie zadacze związane z zdrowiem. I tu idę zas o zakup defibrylatoriów, żeby one były dobry i lekko dostępny, mają być pomieszczane na budynkach, na remizach, po prostu na budynkach ochotniczych protoochronnych straży. I w ramach tego projektu mają być doposażone dwa powity, Gorlicki i Nowosądycki. To jest jeden z projektów, który dotyka zdrowia i odnosić się tu do tej naszej najbliższej nam obszary. A drugi projekt, na który możecie też hołosować, kiedy idę o zdrowia, to jest projekt, który się nazywa Diagnoza autyzmu. Bezpłatny interdyscyplinarny konsultacyjny dla dzieci i młodzieży. I tu idę też o takie konsultacje dla mieszkańców Gorlickiego, ale też Nowosądeckiego, Limaniewskiego powitu i Samochodowego Sancza. No a okrem tego, jak już wspominała, bardzo dużo tych sportowych projektów trafiają się też i kulturne, ale w mniejszej stopni to już wam leszą to tu zadaczu, żeby sobie poczytać. Site jest bardzo lekki, bo
jak budżet obywatelski po polsku, malopolska.pl. Hołosłaty jest bardzo lekko. Może hołosłaty czeres oddania hołosu na piśmie stacjonarni, na karty, może wysłaty pocztą, ale może też i elektronno, czeres internet, tak jak lubimy najbardziej, bo jsme linyły, tutaj włączam to sebe. Nie, bo mamy mało czasu, tak, żeby tam desy hladaty i jeszcze pocztne wiadomość to, a to paru kliknij i hałasujemy. Takie urny stacjonarne nachodziacie, no oczywiście w siedzibach marszałkiewskiego urzędu małopolskiego województwa w Krakowie, ale też i w zamiejscowych agendach, czy to w Tarnowi, czy na Msanczy. No tu dla nas Legorlic nie jest, tak że to najlepsze by bude zahołosłaty internetowo. Rekomenduję taki hołos oddaty, bo to realne wlijanie na to, co się będzie działo w naszej najbliższej okolicy.

z takich kurs w oddaleniu lokalnych listy, to nadleśnictwa dwa przynoszą informację, nadleśnictwo brzozy i bircza, że czasowo, ale czasowo z podkreśleniem czasowo, musiał zawisyć program Zanoczuj w lisi. Przyczyną jest w tym zwiększenia się aktywności medwiedziów na tamtej obszary. To rozwiązanie obowiązuje do odklikania i ma związek z bezpieką osób, jakie prosto przychodzą do lisa. Kiedy program zostanie odwiszony, to informacja od razu pojawi się na w sospilnych mediach, na stronach sospilnych mediów tych nadleśnictw. Jednocześnie Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie przypomina, żeby zachować spokój to przede wszystkim i teper i w Zachali, a przede wszystkim no, kiedy byste byli na prochulcie w lisi i poczuli byste presutnist toho drapiżnego zwierzęta. Należy zachować spokój, nie podchodzić do zwierzęta i pomału się wycofać. Nie letite, nie wykonywać żadnych raptownych ruchów. No i idźcie tam, gdzie możesz się spodziewać, że może być medwiedzi czas młodyma, trzymać się szlaków, wyznaczonych puty i generalnie być spokojnym.

Ale nyczny stoi na przeszkodzie, żeby ste się wybrali na prochulku do Lisa, do Magórskiego Nacjonalnego Parku. Tam jest kras, jest to w nas, na Lemkowyni i może te strity ty, no, na premier wyjątkowe okazy salamander. Jak podał park, w poślidni weekend na parunastokilometrowym odcinku szlaku w Magórskich Lisach strytyle aż 42 salamandry. Salamandra to jest to żwiria z gromady zemnowodnych, połzacz, tak może by było po naszemu też powisty. I uwaga, każda z tych salamander była incza. Kształt i rozmieszczenia żółtych plam jest charakterny dla każdej jednej salamandry, zawdzięki czemu można rozróżniać pojedyne osobniki. Na sajcie Magórskiego Nacjonalnego Parku możecie widzieć zdjęcie z tej poślidniowikendowej prochulki i 15 różnych salamander, z których każda ma swój wyjątkowy, indywidualny wzór z plam. Na tili salamander może dostarczyć też paru drobnych, temnych punktów, jakie idą po bokach głowy i sredyną chrbeta. No to są to te miejsca, w których znajdują się idoły załozy. I to ta trutyzna jest wydzielana przez to te miścia i to ta trutyzna, toksyna stanowi ochronę przed drapieżnymi zwierzętami i sprzyczynia, że też intensywno żółto-czarne obleczenia salamander ubarwienia jest dla innych zwierząt wydymym ostrychałczym oznaką. Do mene się nie zbliżajte. Salamandry potrafią regenerować poszkodzone części ciała. Ich skóra jest wrażliwa, bardzo wrażliwa na zmiany środowiska i to tak bardzo, że uważa się salamandry za bioindykatory. Prysutni salamander świadczy od czystosty i dobrej jakosty lisiów i wody. No i tak ekstra jakistny lisy i wody mamy właśnie na Lepkołyni, osobliwo na obszarze Magórskiego Nacjonalnego Parku.

Переносимося тепер до кінових сал. Там можете обзирати «Меже інчима», бельгійсько-французьку продукцію. От того вікенду обзирати можете «Молоде мами». То є фільм з «Золотим пальмом» на фестивалі Кан здобитом. В своїй творчості bracia Dardenne zastraszają się na marginalizowanych członkach społeczeństwa, osobliwie o młodych ludziach, heroinkami ich najnowszego filmu. Są młode żeny, jakie mieszkają w modernym domu samotnej mamy. Każda z tych dziewczat ma inne rodzinne doświadczenia, odmienną życiową sytuację, no i inne problemy. Mają też różne podchody do macierzyństwa, które przychodzą do nich za skoro. W historiach o potrzebie lubowy, na potrzebie tego, żeby znajdować swoją drogę w życiu, wyzwyczać samotność, smutek, bezradność, zatracenia, strach. To jedna z propozycji. Druga to film Verdict. To już jest sudowa drama irlandzko-luksemburskiej produkcji. Verdict. Mamy 12 przysiągłych. Piłpereczne dokazy i emocje, które mogą zmienić wszystko. Każdy argument ma znaczenie, ale poślednie rozwiązanie jest naszym. Jak publikę. Czy żurnalista Jan Bailey faktycznie zabił producentkę Sophie Toscan? Prawda zaczyna się od wątpliwości. To jedna jeszcze z propozycji na ten weekend i czerwową jest familijny film Zaran budu odważny. To jest już niemiecka produkcja o 12-letnim Karli, jaki przekonał się, że lubą nie wybierać. Lea, koleżanka z klasy, jest jego pierwszą i poślednią dumką każdego dnia. Problem jest taki, że nie dość, że jest od niego wyższa, to nie odoha się przenosiać z rodziną. Karl chciałby powiedzieć tyle, iż to czuje, no ale boi się, że to ta wydatnym lem kolegu.

ze szkoły. W zabraniu się na odwagę, może pomoże szkielny wyjść. Okiem to, że ciła klasa buda razem paru dni, to jeszcze budu razem krótki film o lubowy. No, lepszych obstawień byty. Nie może.

No i tak dotarliśmy już do końca dzisiejszego wydania Paczisnej Godziny. Dziękuję wam za towarzystwo, choć byliście dość mołczaczy dnes. Nie możecie to nadrobić i zaraz, możecie też pisać okremu natalia@edlem.fm albo Messengerem, albo Whatsappem 606-108-101. Że wam spokojnego dnia, czujemy się zaraz, by się dwoła Natalia Małecka. Nowak Paczisna Godyna, Radio LEM FM, ostante z nami, a i na koniec Alina Pasz. Majte się dobrze.

Tu program Register Zabytków Radio LEM FM. Przy mikrofonie Natalia Małecka. Zas mamy nowy miesiąc. Zwistował nam to tamto tyżnywy program Szczyro Donoszu, jaki na antenie Radia LEM FM złożył wse w ostatnią seredu miesiąca. Dnes nie dost, że pierwsza sereda nowego miesiąca, to i pierwszy jego den. Witajcie, szanowni radiosłuchacze, z pierwszym dniem lipca 2015 roku. Dnes wyberemy się na prohulku do urokliwej cerkwy w zachodniej części Lemkowiny. Od dłuższego czasu parabyłamy w granicach koleżnej muszyńskiej drżały, tak bude i tym razem. Omówimy sobie wygląd szczałnickiej cerkwy i tym samym zbohatymy nasze znania i nasz radiowy register o nowej zabytok. Zapraszam chociaż do słuchania i poznawania Lemkowiny w skali mikro, w najmniejszych jej drobnościach. I jak wse, rekomenduję zazryty na portal LEM FM, gdzie przy zapowiedzi dzisiejszej audycji pomieściłam wielo znymok tej prekrasnej cerkwy, wskazujących jej krasu i z werchy, i z osredyny. Znymki podzielone są na dwa albumy, jeden autorstwa Kamila Paluszka, drugi z archiwalnych zbiorników Damiana Nowaka. Obzerajte i naj to bude dla was i dopełnienia, i zobrazowania toho, co poczujete za chwilę. Zaczynamy! Najpierw, jak wse, zaczniemy od paru osnownych informacji pro początki seła, bo i z tym związane były początki istnienia parafii i cerkwy. Otrze pierwsze lokowania na wołoskim prawie seła Szczałnyk datuje się na 4 czerwca 1515 roku. Osadzą był Łaśko Wołoch. Była to najskorsza akcja krakiewskiego biskupstwa w muszyńskiej drżawie, wprowadzona w czyn przez biskupa Joana Konarskiego. Lokowania to potwierdził aż w 1585 roku biskup Franciszek Krasiński. Pierwsza lokacja stryczyła się z problemami. Choć nadano aż 60 łaniów ziemi, seło nie było dokończone i za to przyznano jeszcze dodatkowych 20 roków swobody zwolnienia od pęszczyzny, ale zakazano pobudowania mlyna. Szołtys, którym ostał Joan Markowicz, dostał 2 łany, a kmiciały mały obowiązek odrablania na niego po 2 dny. W 1580 roku Szołtys tot dostał jeszcze przyzwolenie na osadzenia sąsiedniego seła Złockoho. Językoznawcy twierdzą, że nazwa tego seła wywodzi się od złota, którego wygladano w okolicy. W 1624 roku Szołtysą Szczałnyka był Elia. Można przeczytać, że za wojskowe zasługi dostał pozwolenie od biskupa Szyszkowskiego na wykuplenie z tej całej roli. W tym roku też datuje się uposażenia grekokatolickiej cerkwy w Szczałnyku przez tegoż biskupa. Parafia w Szczałnyku istniała do 1809 roku, kiedy to rozbiorowe austryjskie władze włączyły Szczałnyk do parafii w sąsiednim Złockim. W 1795 roku Szczałnycka cerkwa rachowała 473 wiernych. Data budowy cerkwy, o której dnes budeme besiduaty, nie jest do końca ustalona. Uważa się, że rok 1841 powiązany z chramą jest rokiem przebudowy wisemnocetowicznej cerkwy. Może być też rokiem jej budowy. Podawany jest też rok 1852 jak rok budowy cerkwy. Być może, że w 19 stuleciu w czas budowy nowego chramu zachowano cząstki fragmenty poprzedniej cerkwy. Szczałnyk należał do muszyńskiego dekanatu grekokatolickiej jeparchii, a w 1934 roku razem z ciłym dekanatem włożył w skład apostolskiej administracji Lemkowiny. W 1936 roku w Szczałnyku mieszkali już 664 osoby, jakie przynależały do miejscowej cerkwy. Rok później, w 1937 roku cerkwa została odnowlona, o czym świadczy napis w seredynie cerkwy pomieszczony pod chorą. Napis tot pomieściła firma Riznicia Sambora pod artystycznym nadzorem Stelmaszczyka i przyudzili współpracowników Bleszczaka, Gubariewa, Obuchowicza, Wilczyka i Pyrocha. W 1945 roku niewielka część sela została przeselona do Sowieckiego Sojuzu, natomiast z początkiem lipca 47 roku
ci wesoło wyhnano i wyseleno na zachidni zemli polszczy. Do toho czasu cerkou była pidopikom selan. Pak, kole przyszły nowe osadniki, z cerkwy zrobiono dojzdowy kostel parafii w Moszyni. A kole w 1951 roku osnowano parafię w Złockim, douczano do niej też i szczałnik.

Drodzy słuchacze, czujecie program Register Zabytków w Radiu Lem FM. Poskora doznaliście się już jak wysadali początki z cała i parafii, teper doznajmy się ku spilsze pro samą cerką. Pokrowitelom Szczałnickiej Cerku jest święty Dymitrij Muczennik. Jest to cerką orientowana, znaczy ikonostas miejscycia po schydniej stronie. Zlokalizowana jest w susiedztwie serskiej zabudowy, ale kus odsunęna od drogi. Historycznie cerką była pobudowana na jednym z lokacyjnych gruntowych nadziwił w centrum schydniej czasty seła po prawej stronie drogi z Muszyny. Obszar, na jakim miejscycia cerką, jest plaskaty i rosnę na nim uka. Niedaleko znajdujecie dżerełko, z którego woda podle miejscowej tradycji matlikujące prymety. Przed cerką aż do drogi narychtowano zielony skwarok i obsadzono go nowymi roślinami. Dookoła cerkwy leży kamienny murok okrążający cały przycerkowny obszar. Prosto wchodu cerkwy jest wchodowa perła w muri, od której do cerkwy prowadzi brukowana ścieżka. Za ogrodzenią utrzymany jest zadbany trawniczok. Po prawej stronie ścieżki pomieszczony jest kamienny krest z przedstawieniem Jezusa Chrysta. Szczałnicka cerkwa jest drewniana, ma zrubową konstrukcję, obyta jest w ciłosty okrem dachu gątem, a dach pobyty jest blachą. Weża cerkwy ma natomiast ramowo-stopową konstrukcję. Cerkwa jest cerkwą tridilną z jednym ołtarium. Pobudowana jest na wydatnie wydłużonym planie. Składa się z ryznyci, ołtaria, chramu wiernych, babędzia i prytworu, rozmieszczonych oczywiście na osi schyd-zachyd. Schydnia czast i babynec od zachodu mają taką samą szerokość i sąd uższy od chramu wiernych. Łeża, pod którą mistycia prytwór i zachydnia czast babędzia sąd kus szerszy jak ołtar, ale i tak kus uższy jak chram wiernych. Na zachodniej ścianie elewacji cerku jest otwarty ganok, a z niego wchod do prytwora. Prytwor pobudowany jest na planie prostokuta. Prosto z prytwora znajdziecie wchód do serdyny cerkwy, a po bokach wchodu pomieszczono jeszcze wchody do małych magazynków, jakie ciągną się wzdłuż prytwora i zachodniej czasty babędzia. W nich też pomieszczone są konstrukcyjne stopy łeży cerkwy. Babynec ma wydłużony prostokutny plan, w zachodniej jego czasty znajdują się dwie drewniane kolumny, jakie podpierają chór. Chram wiernych pobudowano na planie zbliżonym do kwadratu, natomiast schydnia, ołtarna czast, jest kus barże, wydłużona barże prostokutna i trybicznie zaperta, a w seredyni podzielona jest na czasty, ołtarną czast i ryzniczą. Ołtar oddzielony jest od chramu wiernych oczywiście ikonostasą, natomiast ołtar od ryzniczy oddziela ścinka z wchodowymi dworiami pomieszczonymi na osi cerkwy. W bryli cerkwy wyodrobnity mąż trzy hołowne czasty. Najwyższa jest pomieszczona po zachodniej stronie oważa, niższy po seredyni chramu wiernych i najniższa tradycyjnie jest czast ołtarna, przy czym medze łeżą, a chramom wiernych jest odstóp wypełnionej niewkrytą przez wężów schydnią czastią babęcia. Nad tą czastią pomieszczono dwospadysty dach. Ściny chramu wiernych i ołtaria wyraźnie schodzą się ku seredyni kuchory. Od frontu, przy podstawie łeży, znajduje się zahata z pulpitowym daszką. Przed wchodem jest ganok sperty na dwóch stopkach.

Łeża cyrkły w szczelniku ma podeł własnej proporcji, a jej ściny schodzą cię do serdyny. Zwieńczona jest nadwiszaną izbycią. Każda z trzech osnownych części cerkwy ma odróbne wkrycia w formie szatrowego dachu, zwieńczonego baniastą łyżyczką z prywydną litarnią, a to zaś zwieńczona jest makołycią ze szpylą, na której jest pomieszczony jeszcze stożok i niewielka gałka. Ciwist kończy się żeliznym kutym krestom. Wszystkie trzy kresty wykute są podla jednego wzircia. Łyżyczka na bani łeży odróżnia się sposobem przejścia od czteropłaszczynowego dachu do osmoboku baniastej czasty przy pomocy tzw. perewiazania. Szatrowy dach nad chramem wiernych jest dwukrotnie łomleny z niewysoką ścinką w niżniej czasty i gzymsą w wyżniej płaszczyni. Perechit od czworoboku do osmoboku osiągnęto przy wykorzystaniu gzymsu od tynajuczego wyżni partii płaszczyny dachu. Nad schidnią częścią zaś dach ma specyficzną formę zbliżeną do bani perecholiaczy w stronę chromowirnych w dwospadysty płaszczynowy dach. Dumam, że dużo lekszy budowam to sobie wyobrazyty, jak przyzryte się dokładnie tomu dachowy na znymkach. Ściny cerkwy są skromni obytelem gątom bez architektonicznych detali i przykraszeń. Wyglady od góry osłonione są lekko wysunionym daszkom, dołom je blaszany parapet. Ściny i załomy zwieńczone są profilowanymi drewnianymi gzymsami. Co ciekawe odnośnie tych gzymsów, to, że w kompozycji elewacji charakterystyczne jest powiązanie ze sobą drewnianych gzymsów i załomów w ten sposób, że gzyms wieńczuczy ściny chramu wiernych lety na tym samym poziomie, co gzyms, jaki wieńczy załom dachu schidniej czasty i stanowi jakby jego peredążenia. Gzymsy, jakie okrążyły łeżyczkę, pomieszczone są na paru poziomach. Gzymsy wieńczą też ściny izbyci. Na każdej ścinie izbyci gzyms tworzy piłkolesa dokładnie na osi każdej ściny, tworzący w ten sposób miejsce na zegarowy szczyt. Płaszczyna ścien izbyci podzielona jest w poziomie w 1/3 wysokości od góry doszką z wytiatym arkadowym fryzem. W związku z tym, że współcześnie przy remoncie schosnowano za uskę i nerywną szerokosty doszki, do oszalowania izbyci zatratył się charakter arkadowej dekoracji tej izbyci. W wyżni czasty ścien wvedeno listołkowy podział pod łuką gzymsu. Na tej też wysokości pomieszczono po dwie złukowe diry na każdej ze ścin. To te diry mają formę prostokuta zapertego nadwiszonym łukom. W niżniej części ściny izbyci zrobiono koronku z doszki wyjatej w tradycyjny motyw tzw. lambrekinu. Wyżyczki cerkwy oryginalnie mają bogaty rysunek, ale współcześnie wiele pozmieniano i zatraczeno to oryginalny wygląd. Na przykład straczeno tak udrobnięciu jak w hublinia w prywydnych litarniach. Teper są to jednorodne ścinki. W zachodniej elewacji przed wchodem do cerkwy pomieszczono ganok, jaki wyróżnia się przykraszającą dekoracją. Wkryty jest niewysokim dwospadystym daszkom o prostopadającej do ściny cerkwy kalenyci. Daszok podparty jest dwoma stopkami z odtynkami ażurowej balustrady po bokach. Ciwist przykraszona jest wytynaną w doszkach dekoracją. Dwery do ganku są dwoworotowe z klepkowym ułożeniem w rąbku.

Miły słuchacze, znajdujemy się w programie Register Zabytków. Jako holista zbliżyła się dnes o następną perlinę lemkiwskiej drewnianej architektury, jaką jest oczywiście cerką świętego Dymitrija w Szczelniku. Znamy już męcze bliższe, jak prezentuje się z zewny. Sprawdźmy, co chować w seredyni. Otóż tak, chram wiernych oddzielony jest oczywiście od czasty ołtarnej ikonostasom, ale oryginalny prestił zastupleno charakterystycznym dla zachodniego kostela łatyńskim ołtarium. W ścinach ołtaria znajdują się pojedyncze wyrady z nową stolarką dziesięcioszybowy. Dweri do ryznyci to panelowe dweri z krzyżowym układem paneliu. Pitiach nad odstupem nad ołtarium ma szerokie fazułania z zaokrąglinią od dołu. Po seredyni pitiachu jest peretiatia dla perejścia perez carskie worota. W ryznyci znajduje się jeden sześcioszybowy wychlap z neoryginalną, a rekonstruowaną stolarką. Ścina w ryznyci od strony ołtaria jest pionowo odoszkuwana. Połowa obwedena jest profilowaną listałką. W ołtarii pomieszczono 2 23-bowy wychlady w picznych ścinach. Połowa hyn ma dekoracyjne odoszkuwania, wyłożona jest niewielkima oprofilowanymi doszkami ułożonymi w tzw. jaliciowy wzir, powtoreny 4-krotnie. W podłozie zachowana jest soleja zamwoną przed carskimi worotami. Podwyższona soleja znajduje się wzdłuż ikonostasu i bicznych ścin. Dodatkowo wychlady znajdują się w babynce, jest ich 2, po jednym 20-szybowym pomieszczonym w bicznej ścini. Muzyczny chór sperty jest na 2 korynckich stopach o marmoryzowanych podstawach. Marmoryzowanie to dekoracyjna technika, w której chodzi do to, że puszczyny, na przykład ściny, risp, cystopił, pokryła się mieszanką gipsu albo specjalnych cementów i marmurowym porożką, jaki imituje marmor. To ta technika była bardzo popularna w epoce baroku w 18. stuleciu. Dalej na chorii mamy panelowy parapet, jaki przykraszony jest tiachłym ornamentem przedstawiającym stylizowane liścia na premier z szerszych, jajciułatych, łuskich i lancetułatych listków. Pod chorą znajdują się schody o wsuwanych stopniach, a z samego choru może jeszcze wejdę na pit. W połali znajduje się wyrizana dira z klapą. Polichromia, jaka przykrasza seredynu cerkwy, pochodzi z 1936 roku. To wielkowymiarowy figuralny kompozycji z symbolicznym ornamentowym uzupełnieniem. W ołtarii na plafonie rozmalowano przedstawienia Świętej Trójcy i Hołubyci. Na ścinach znajdziemy jeszcze rozpiacia Jezusa Chrysta złożenia do grobu, natomiast w chramie wiernych na połali przedstawiono 4 ewangelistów w medalionach okrużonych roślinnymi kwitowymi motywami i świętymi napisami. Po seredyni rozmalowano krest. Prawą, uższą część chramu wiernych pokryła polichromia z roku 1936-1937, jaka przedstawiła kreszczenia Rusy w 1988 roku. Na tym przedstawieniu mocno zaakcentowano osobę kniazia Wołodymira Wielkiego. Po protylewej stronie podobnych rozmiarów rozmalowano wyobrażenia strasznego sudu. Na obrazie z 1854 roku, jaki znajduje się w ołtarzy, a jaki wskazuje rozpiacia Jezusa Chrysta, przedstawiono też 2 chłopiów, fundatoriów tego obrazu. Na prawej ścinie znajduje się zaś obraz świętej Warwary z 1867 roku. Ścina, jaka oddziela ołtarz od ryznyci, przykrasza paru starych ikon. Jedna z nich z 17 stulecia wskazuje Jezusa Chrysta Pantokratora. Po prawej stronie ołtarza pomieszczono też małą paramuzealną gablotkę z ekspozycją

pomału zbliżamy się już do kińcia rejestru zabytków, do którego dnes przyczyniliśmy cerką w Szczałniku. W Dzierżawny rejestr zabytków cerką w Szczałniku została wpisana 5 września 1964 roku. Cerkow w Szczałniku ma dosyć wielką kubaturę, bo 1300

350 kubików, a prostor podziemny wynosi 210 kwadratowych metrów. Cerkwa tota powinni była parokrotnie remontowana, ale w niewielkim zakresie. Bliższy remont przeprowadzono w 1968 roku i najpełniejsze wtedy zrobiono elektryczną instalację. Też uzupełniono gąty. Do teper wymieniono ci u stolarku, nie do końca prawilnicy zgodni z oryginałem. Ochłonić w ołtarii zmieniono proporcję i kilkist szybok. W którymś momencie dodano też poziome szalowania ścinki za chatę od frontu, za chatę wkrytą blachą i wybudowano ganok. Nieznacza kolory była rozebrana drewniana stopowej konstrukcji wchodowa bramka w ochorodzeniu, jaka była wkryta gontowym, szatrowym daszką i cybulastą banią. Teper jestem pererła w muri. Koło 2000 roku przeprowadzono zmianę do szkłania i zbyci neszczuczy przy nachodzi dekoracji ścin, bo schosnowano nieodpowiednie doszki za barsy wilgitny, za uski i ryżnej szerokosty. Choć z pełną historykę sztuki, co konserwatory mogliby się jeszcze dodać czego przyczepyty, to dumam, że cerką i tak dla nas, amatorów i laików, nie traty na swojej czarownosty, bo szczałnicka cerką wyjątkowo tiszy oko swoim wyglądem i prekrasni prezentuje się na znymkach. A na pewno dobry, jak nie bardzo dobry, prezentuje się, jak obserwować jej samemu z bliska, na żywo. I choriaczo nachwariam do takiej prochulki. A teper już żeła mam spokojnej noczy albo dnia, w zależności od tego kole maliste ochotu nie słuchaty i dziękuję wam za uwagę. Besidłała Natalia Małecka.

106 i 6 goroleci, 103 i 8 polkowyci. LMFM to twoje radio.

A tu Kuściuk Intiwer, byłem też w Sanoku, gdzie mieszkał w jednym pokoiku, ale sytuacja taka, że im otwaranko do niej nie ma. Faktycznie nie ma otwaranko, bo nie mogłem chodzić przez oficyjną, to im skakał przez plit. Jak im przychodził do mnie, to dobry, że stopok płoci był równo wryzany, nie z kolesej strony na skis. Byłem widro stawiał na stopku, potem przeskakował przez plit i wchodził do chuszy. No bo jaki słodu trzeba było mati w chuszy na matysia i na czaj. Wikno na świt. Przez moje wikno w dweriach, które je wikno dweriami, widno jeden dach z osmoma kominami. Za dweriami z wiknom je dranczasty plit, w którym nit otwieranka, przez który skaczu drugi rik. W moim kutyku 3x4 myjnicia, widro i baszczata, żelizna pościel młoda żena, Chrystus na ścini rozpiaty. Na moim stoli zgidno leżat Harazymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji. Na moim stoli zgidno leżat Harasymowicz, Dracz, Horacyj, w moim języku kosty neje i racji.

Dobry wieczór, witam jak sztopiat nyciu w słuchowysku. Tyżden temu była maleńka przerwa, prosto małajem, no dost pilną inczu zadaczu, także probaczte, ale nie wstychłajem prosto z następnym odcinkiem. Mam nadzieję, żeście nie zabyli, na czym jsme skończyli, żeście się odsłuchali. Desy tam w międzyczasie ostatni odcinek, a dneska przechodzimy do dalszej czasty. Karpacki Honczar z karpackich noweli Petra Polańskiego. Zapraszam. W takiej bezstarostliwosty prożywał Mirosław lituszni dny i znał lem jeden świt fewronku. Z osliu honczaria wywodył soj, że minułe jego nie było sołodkie, szto zaznał rozczarowania i odriógł się świta. W rodzicielskim domi tekło swoje życie. Napoleonista Platon wiczni muczył swego emyrka politycznymi wywodami i pereczysluwał możliwych ewentualnosty na wypadek zbliżającej się wojny i krytykował w detalach ministerstwo sulta. Syn temu wszystkomu hejby się przysłuchował. Zachowywał się jak obskurancki poseł w sojmi, odpowiadający na ślipo. Tak, wydyć się mi budę, albo to oto możliwe. A kiedy otec kończył swoje wywody, syn nie pamiętający, bo nie czuwszy w swoim lubownym śni niejednego słowa z witcińskich tołkuwań, zauważał. No dobry, ale nianio w tym schladzi za wielki optymista. Cytisz na zmianę pesymista. Na ostatek był win wilnej od wiciuskoj dyplomacji. Otec to prodążał lekturu, to piszeł do pola gu kosiariam, to do szałasu zazrył i zas periodyczni wyprawlał się bryczką do mista, żeby pokupyty spysany i mościu potreby pochodzący ze swoimi sprawami, cytisz ze starym komisarium przy szklenicy tokajskiego dosyta naśmijaty się z napoleonowych obicianok dla Polszczy. Tołdy jednako wpadał Mirosław spit Scylii, pit Habrydu, jocho lublacza maty od czasu jawlinia się syna w domaszowi rosła w oczach. Darunkę od bohatych na diłkę susidok sypali się do domaszyłskiej klebanii jak manna. To wywydi czepcy, to pantarok, perliczok, to meloniu. Paraskiewija aż i horda się zrobiła z syna. Tak daleko, że jedni susidci, honorati Zybliskiewiczowi, odosłała darunok kapuzu, pamiętajuczy w spory, jaki trafił się na jednym kiermeszy, kiedy to honorata wperto prekonowała, że najstarsza dekanowa dziłka dożywa już trzeciego krestyka, a dalej nosić krótki kabatyk. Tymczasem popadia Platonowa otwarto świtu hołosyła, że jak nonaszka dekanowej dziłki najlepsze znaje o jej młodym iszczewiku. Praskiewija była prototypem popadi, żeną szto hejby z neba wpała dla halickiego duszpastyria i mała wielkie szanse aż i na dekanowu. W kulinaryi sławiła się swoimi wielkodnima babkami, knyszami, w Zachoryci jasneckima, burkami, a w życiu najlepszym proroczym zmysłom szto do swatania. Supróżerskie propozycyjne ustawali. Nowa
Żółto-pletena bryczka niosła Praksewiju jej syna po okolicy na dalsze i dalsze wizyty. Tu i tam, to na chwilu, na dwie, to na kawi, to na obidi, a przy jaśniejszych widokach i wieczer na hostniowaniu ich zastawał. Mirosław nie protywił się lublaczej matery, ale że nie widział ani jednej diłki i nie pamiętał ani jednego słowa, to zauważył i chytro mudrej dekaniu guwerner, który laureata znał na pamięć. Do toho był Mirosław żertwą weloch pohołznień. W dekana wylał ciu filżanku kawy na serwetu, z czego pak dekanowe diłki hołosno worożyły, że do roka żadna z nich nie stanie pod ślubny winec. W parocha Paraszczuka tak się zabył, że sił z niczego nycz na kanapu, z jakoj to przyczyny domaszni damy nie mogły strzymać się od śmiechu i hodny byli rozrechotaty się na dobre, kiedyby w tej chwili nie wstąpiła do izby kucharka i nie poprosiła pannu do udzielenia nakazów w kuchni. To było obyczne przyklikania, znaczy domaszni damy gazdyni, jakich mało. Aż to było dale, doznate się po pererwie.

0: 나.
1: Krotko, po szpoty usiamy rosłał mne raz, jednako wse odchodył win jak żeniuch, nadko trocho nykohol i pszocho, any wysnyty się netast. Dekanowy wydili w nym aż i galanta, i mryjnyka, damy widomo. Ne lubiat naprykrajuczych się komplementamy konkurentiu. Praksewija zastłumaczyła dekanowym joho katastrofu z kawą w tot sposób, że emerko naumysni struchnął toho figla, żeby dowesty naprawdywist zabobonu. To było dosyć jednoznaczne prychrania do zaruczyn syna z jedną dekaniłną. I doraz, że po odwytaniu nie było w dekana kince, kabałam. Wszystko wkazywało domaśnim, że distanut ziatia Mrosława. Wist roznesła się błyskawicią po okolicy, a kole Praksewija odwiedziła rodynu Ferwaltera, przyszło się i pryny maty żełania z przyczyny bars dobroho wyboru newisty. Praksewija odperła się, ale to nie pomogło. Ne zwiryły taką sprawę, widomo, trzymać się w tajemnicy do samego kince, jak każe obyczaj. Wernuwszy się z każdej wizyty, za jedno stawlała Praksewija zwidania. Odrzesz, jak się ty podabat Henia, albo Mysia, albo Mania, na kotro już tam trafiło? Stereotypowo odpowiedział Emyrko. Nie moż i niczoho zaszmaryty, albo moż do niej przywyknuty. Okrem toho, niczoho soj dama. Minął się matkobiżny i pist i zas nastał czas swatań. Jednego wieczora wertał się Mrosław z monastyria i kiedy naszał się już na klebańskiej zachorodzi, w jaśniejuczym lyciom wyszła mu z werandy na striczu Praksewija, derżaczy wróci jakysi list. Emyrku, zaczęła, dekan serdecznie pozdarał lat nas w listi i zowę się niezmiernie szczęśliwym, że może w krótkim czasie odwidyty nas w domaszowi. Rozumiesz ty, oż to tu chodyt? Pokus do domuju się. No, powiła. Złożywszy list, wzięła syna Pitrameno i prochodzujuczy się po zachodnich steżkach, weła do Mrosławskiego ucha micnu agitacyjusz to do jednej z dekanowych diłok. I list nie jest niczym innym jak lem bezpośrednią oznaką, że dekan rad być jamaty za ziatia. Odże tobie ostaje teraz lem prydbaty w naszym domi wzglady panny, a pak wyberemy się otwerto w swaty. I zawerszyć się diło. Mrosław mołczał. Zrobisz to? Nastawała maty. Ta to by nie było źle, wluk besidu Mrosław, poskubujuczy urwany listok. Ale może się ty ona nie podabat? Neciłkom. Tołdy Fylcia Paraszczakowa to też dama jak cacko. Przed Filipowym postom trzeba ty zawerszyty sprawu, żeniaczkę. A może i protył Filomei masz dasz to? To na ostatok może Olha? Podumaj, Olha! Szto za prawdy, za imia Ola. Właściwi ta... Znam. Besidowała Praksewija, wzerajuczy synowy do oczy. Otwerto, powisty, ty kochasz inczu damu. Pełni zmista. Boże, tia chran od toho. A może iszczy inerusnaczka? Mistecky damy nie są dobrymi żinkami. A okrem toho, nacz aż tam hladaty, w nas wielo popadiano. Prawda, wchodzi w modu, że się żeniać z czużyma, ale zważ, że z naszej rodziny jeszcze nikto nie wziął inczu, jak lem z popadianok. Przyszli do altanki, besitkę i prosili. Prawda to, odpowiedział zadumawszy się Mirosław. I ja tak dumam, mistecke damy nie bywają z dobrymi żenami. One nie znają pouczyty swoich prywyczok z wymochami praktycznego życia. Takie traflat się im mało kole. Maty z choriaczym lubowiu smotryła na syna, po czym stała i złożyła pociłunok na jego czeli. Takim się mi podabasz, powiła, i nie chcę ja już muczyty zwidaniamy o twoich poczuciach. Mam na nich uwagę, szanuję poczucia, za to lyszam ty czas na predumania. Tu cytam, jak postanowisz ty, ale dekanowa byłaby zgirsza, jak u taliju maje, a jak krasetni śpiwat, jak ja wieczer na ucha hulała. Predumaj. Lyszyła Mirosława samochą. Pozerał za nią, jak pozeramy za osobą, którą lubimy i której nie chcemy zrobić choćby najmęższej przykrosty. Rozumiał już to, że łanią lublaczej matery je wydity syna szczęśliwym, iż to jej wybir nie może anyty. Ta obraz wrażliwej i serdecznej Fewronki zajął do cna jego duszu. Na chneska to już wszystko. Dziękuję bardzo serdecznie za uwagę. Jak wydyte, to jeszcze nie koniec i następny czas ty przed nami. Dziękuję, by się dowała dla was Monika Tylawska.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 19 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 15 maja w Instytucji Prokulturu Wojewódzkiego Ruseniu w Nowym Sadzie świadkowali jubilej 20 roków od osnowania Ruten Press. Ruten Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wydawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presu Ruseniu w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktora Ruten Pressu. Serdecz zebranych na podii byli tak przedstawnika rosyjskich instytucji, kulturno dziejaczo, intelektuało, jak i zainteresowano daną temą. Besida tokała minulosti, suczesnosti i buduczności Ruten Pressu, jak i problemów, z którymi stryczali się jego osnowateli i redaktora od początku aż po dnes, ale i toho, jak się mieniają konsumenty rosyjskich medii pod wlojaniem modernych technologii i digitalnego świata. Ruten Press, osnowany był toczno 15 maja 2006 roku i hnes jest jedyną taką agencją nacjonalnych mniejszyn w ramkach autonomnego kraju Wojwodyna i w Serbii zahałom. 3 maja 2025 roku w prostorach Pałacu Długosi w Siarach z nagody 110. rocznicy bitwy pod Gorliciami prochodziła międzynarodowa konferencja pod nazwą Wtiny Gorlickiego Prorywu 110 roków późniejsze. Rezultatem tej streczy jest publikacja 1915 od Gorlickiego Prorywu po Lwiu, jaką w tym roku wydał Muzej Dwór Karłacyjaniów i Gładosiów w Gorliciach. W piatniciu 15 maja w Galerii Sztuki w Gorliciach odbyła się promocyjna strycza poświęcona tej książce. Rzeczona monografia to wielogłosowe studium, jakie zasadza się na bitwie pod Gorliciami, w którym polsko i zagraniczne doświadczenie próbują redefiniować gorlicką spadkowinę zawdzięki uczeniu analizy wojennych dziejań z perspektywą suspilnej historii. Naukowym redaktorem publikacji jest doktor habilituany Andrzej Olejko, jaki jest specjalistą z obszaru militarnej historii. W czwartek 21 maja o 18 godzinie w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie odbuda się dyskusyjny panel poświęcony refleksji nad tym, jakoma sposobami konstruować historię sztuki. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор Абілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до виставу форму присутності «Штука лемків карпатських русинів», котра видима в води троками маргіналізованих меншинових творців до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лим побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февруара в Словацькому національному музею, Музею російської культури в Пряшові, odbył się wernisaż wystawy Michał Czabała, znany i nieznany. Czabała, wydatny malar, jakomu poświęcona jest ta wystawa, wrodził się w sali Czabino na Słowacji i w tym roku skończył 85 roków. Malował od najmłodszych roków, to był też wyższy świtu w tym napriami, a jego tworo prezentowane były na wyce jak w 60 wystawach. На виставі серед вказуваних праць знайдемо меджанчома краєвидо і портрето. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформації, переданих Музеєм Русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання іще до 29 мая того року.
0: То були новини Радіа ЛМФМ.

0: Witajcie, drogi radiosłuchacze. Heł Mirek Warchard z Zachodu z swoją audycją Tam w chorach Karpatach. Choć to moje relacje nagrywane są z Zachodu, to za jedno wspominamy na Lemkowinu. Pradziedziwsku ze mną wszystkich naszych ludzi, gdyby oni nie odeszli i gdyby nie byli rozmytani w szerokim świecie. Dneska zapraszam na program, któremu jem dał na hołowok Lemko, Sesia hordy swoją rydnią besidą i chrystową wirą. Zapraszam do słuchania besidy.
1: Tak, Boże, dobry dzień.
2: Dobry dzień.
1: Powiedzcie nam, z kim dneska besidujemy i desmy?
2: Nazywam się Petro Kuziak. Mieszkam w Lubieni na ulicy Liszczynowej.
1: A powiedzcie nam, gdzie jesteś rodyły?
2: Ja się urodził 16 czerwca 59 roku w seli Lisiec. Mi nianio Teodor Kuziak rodzony z Bortnoho. Moja mama Hania z domu Pancio pochodziła z seła Tylawa za Duklą. No, oboje rodzice byli na robotach prymusowych w Niemczech w czasie wojny. Potem ich została akcja Wisła. Pereselili ich na zachód. No i tu w Liscu się poznali. Tu się pobrali, tu ja się urodził. I 30 roku jem w Liscu Paryżu. Dopiero jak się ożenił, to przyszedł do Lubina i tu żyje do nas.
1: A moglibyście nam powiedzieć, czy rodzice opowiadali wam dasz to, jak się im było na tych robotach w Niemczech?
2: No, niania dużo mi na ten temat nie opowiadał, ale mama opowiadała często. Fakt, że mama trafiła do Niemczech z dwoma sestrami starszymi. I trafili na przedmieścia Widnia do trzech sąsiadujących ze sobą gospodarstw ogrodniczych, do trzech bałoriów. I tam rzeczy można, że jak na czas wojny, na roboty prymusowe nie mała źli. To te Niemcy, Hinger nazwisko, traktowali jej bardzo dobrze jako prymusową pracownicę. Zaprzyjaźniła się z ich synową, bo ich syn Franz pod Stalingradem stracił nogę. Werno jako kalika, no także one tam za bardzo Hitlera nie lubili. Także mama była dosyć dobrze traktowana. Przy okazji się języka nauczyła. Fakt, że nauczyła się besiduować. Rozumiała, besiduała, ale nie znała pisać. Także z tą synową tych Hingerii, Mici, bardzo były zaprzyjaźnione, bo ona była dużo starsza od niej. Także korespondowała ze sobą, ale to wyglądało tak. Przychodził list od Mici. No to mama to list czytała, ale napisać już nie znała. To pisała po polsku. Ja brał ten list, siedziałem się na rower, szedłem do Zimnej Łody. Tam w Zimnej Łodzi mieszkał taki Stasio Konopski, który był...
1: Ale tu jak już mama przyjechała, już powinni, tak?
2: Tak.
1: To korespondencja była, tak?
2: Tak, i pisała ze sobą aż do śmierci tej Micji, która umarła desi w końcu 70. roku. To wse wozy wiem, prawda, to po polsku napisany list do Stacha. Stacho był w Gdańsku urodzony, to mi niemiecki znał perfekt.
1: No i kto to był Stacho?
2: A to był taki, prawda, w Pegeri tam pracujący, on mnie tam chyba za stróża robił w tym zimnołodziańskim gospodarstwie pegerowskim. No i win tam, prawda, robił nam za tłumacza. A jak chodzi do tata, to tato mi tam za dużo o tym swoim niemieckim przychodzi nie opowiadał. Trudno rzeczy, jak win tam był traktowany.
1: A opiszcie nam w takim razie, jak doszło do tego, że mama z nianią się strytyły?
2: No, mama bezpośrednio po zakończeniu wojny wernęła tam do siebie, do Tylawy. No, ale to już była taka no, dziewczyna pełnoletnia. Trzeba było gledać, jakie są źródła utrzymania. No, już tu dziszły listkę, że na zemlach odzyskanych można najeść robotę. Tak przyszła do Wrocławia i w Wrocławiu naszła robotę w cukierni.
1: To mamu nie wygnali z Hir?
2: Besiduju o czasie bezpośrednio po wyzwoleniu, po 45 roku. Trafiła tu na ziemi odzyskane taka rodzina Achtelik prowadziła przy placu solnim cukierniu. I tam w tej cukierni robiła aż do 47 roku, jak przyszła wistka, że Lemki z Lemkiszczyny wyganiają. No i tam już rodzina powiadomiła, że idą tu w pobliże Lubina. Tak wyszło, że do Liszca Panciowe trafiły jako jedyna rodzina spoza Bortnoho. Bo ci Lisiec to są bortniane. A rodzina Panci trafiła jako jedyna niebortniańska rodzina do Liszca. No i tu się prawda, mama z nianią poznały.
1: Gdzie brali ślub? W cerkwi, w kościele?
2: W cerkwi, w Zimnej Łodzi. Także ja nie się ześmiał. Masz, Hanka, szczęścia, że my oboje prawosławne, bo my by się na wirach pozabywali, bo jedno i drugie zawziaki trzymało się swoje wiry. No, Tylała pod tym względem było ciekawe selo, bo to było pierwsze selo na Lemkiszczyni, które wrnuło do prawosławia. Była tak zwana schizma tylałska. Nawet tam była taka przyśpiłka popularna. Tylała i mszana z Rymu wypisana. Lem załatka stoi, bo się Rymu boi. To tam było takie selo załatka, które zostało przy grekokatolicyzmie. To za to się z nich śmiali, że załatka stoi, bo się Rymu boi. Tak to wyglądało.
1: A kiedy już się urodził?
2: No ja się urodził 9 roku po moim starszym braci Waniu. Waniu był urodzony w 50 roku. Ja się urodził 16 czerwca 59 roku. No i dzieciństwo, prawda, był na seli, w liście. No, gazdziłka jsme wielko nie mali, bo to...
1: Mali jste le brata, tak? Nie mali jste sestry?
2: Nie, dwóch nas było. Także gazdziłka wielko nie było, był hektar łuku i było 36 ariów pola takiego, że tam można sobie było bandury posadzić i jaryny jakoś tak na swoje potrzeby. No i na tym hektarowym łuku tam można było korołku wychować. Także trzymaliśmy korołku, trzymaliśmy...
1: Kuziak ili bandury, czy kompery?
2: Kuziak ili bandury. W Bortnim zwali bandury, a w Tylawie zwali bandurkę. Także różnica była niewielka, pod tym względem. Także kuziaki jeli bandury. I tak, prawda, moje dzieciństwo leciło.
1: Jak to wasze dzieciństwo było? Lekkie to było? Ciężkie?
2: Raczej dzieciństwo je miało takie, można powiedzieć, normalne. Przychodził nianio w niedzielu z cerkwy, z zimnej wody. Mama dawała obiad, przeważnie był to orosił na pierwsze, na drugie jakiś kawałek skóry, cykaczki, bo tam kus ptacha się przychodzi, też trzymało. A potem po obiedzie brał mianianio na barana i szliśmy sobie na łukę, do lisa, nad Czorną Riku, która tam między liscem a bukłuną przepływała. I nianio zaszczepił mi takie zainteresowania przyrodą. Wszystkim, co w kilku, co litać, co połzać, co pływać. Oj, nie zabudu jak w pociczku, bo spotył raka. Zimał toho raka, wyniał go na berich, no i kazał mi toho raka wziąty. No, taki pancak triczny pełni. Najbar sprawnie toho raka brał, tak, że mnie rak wchopił szczypcą za palec. Kwyku było, to nie mira z toho, prawda. Ale nianie mnie tam z toho rakowego szczypce uwilnił i wkazał mi, jak się raka bere, żeby mnie szczypc mnie dostał. I ja do tej pory pamiętam, jak się raka bere. Że z góry trzeba wziąć za chrbet, tak żeby nie był w stanie szczypc mnie wchopić.
1: Ile jest raka?
2: Ił, ale już jako taki nastoletni chłopczysko. Pierwszy raz jemił raka, jakśmy z średniej szkoły pojechali na taki weekendowy wypad, to już przed wakacjami, do Rokitok. No tam w Rokitkach, w tak zwanym czornym stawi, raka było to, gdy od Frasejkus. Także piszliśmy z takim Michałem Katową, najmaliśmy te raki, znam, z trzeci czas widerka. No i nasz nauczyciel, taki Jasia Raczycki, polonista, dosyć już nad wodą wychowany, znał jak to te raki przyrady. Nasolił dobry wodów, zagotowił to tu wodów nad ognisko, bo mały tam kotełek powieszony. No i to te raki tam do tej kypiaczej wody szmary zgotowili się. No i takim, prawda, to gdy pierwszy raz próbował raka. To trepaczko, to chłostyk trzeba było z tych usług obraty, bo to z raka tam to chłostyk i szczypki trzeba było pokusać i wycyckać. No i tylko z niego było idła. No i drugi raz jem raka i w wojsku. To ci, że mieliśmy tam takiego porucznika, który był bardzo narwany na najmania wszystkiego, co chłodzi. Na poligonie Wędrzyn, tiżśmy tam takie seło trzemeszno, było to tam za tym trzemesznym. W liście takie ozerko naszli, gdzie i ryby były, i raki były, to tam w wilnych chwili po zajęciach chodili i maty.
1: Wrócimy jeszcze w takim razie do młodych roków. Jako młoda dytyna, piszesz te pewnie do szkoły.
2: Tak.
1: Jak was prniali w szkole dity?
2: No,
1: chodzi mi ważne o to dity nielemkiuskie.
2: My byli w tylko dobrej sytuacji, że na 24 osoby, które przyszły do pierwszej klasy w 66 roku w Bukowni, 16 było nas lemki, ale 8 było polskojęzycznych z Bukowny. Także my tam mali przewagę liczebną i nie bardzo my się dawali w kaszu dmuchaty. Było nas tam paru chłopców takie, że jak tam nam Bukowiany dasz to próbowały ciukaty, a próbowały na początku tam, a te Ukraińce, to tam, no to jsme ich przyklikowali do porządku, tak delikatnie besidujący. Ale no skoro się to w spokoju, można powiedzieć, że tam w pierwszej klasie tak było. Potem już z nas do zgodni żyli. Pierwszą naszą nauczycielką była taka pani Elżbieta Mandziuk, jeszcze przedwojenna nauczycielka. Charakterystyczna postać, to już to, gdy była starsza pani, szczupła, lekko przygorblona, w takim dołym fartuchu, na bardzo duże guziki w zapinaniu, z błyszczaczego granatowego materiału. Jak szła do klasy, to było z daleka czuty, bo miała taką trzciną paleczkę, taką laskę i pukała tą laską, bo to po niemieckie parkiety. Także już było czuty z daleka, że idzie pani nauczycielka. A za nią szedł pies, taki wilczuropodobny, topek. Przychodził się z nią, kłał się koło biurka. Ona wyciągała z biurka butlu litrową z inkaustą, znaczy z atramentą, bo to były wałki jeszcze tak z dziurą na kałamarz. Dyżurny musiał naprzód rozstawić te kałamarze, potem dostał od niego butlu z inkaustą, nalewał pokus atramentu. Każdy wyciągał z piórnika pero, osadzał w nim staliłku, na bibułci sprawdzał, czy dobry pisze, ale to było dopiero w drugim pióryczu. W pierwszym pióryczu pisaliśmy ołówkami. W drugim pióryczu zaczęli pisać perą taką z ustaliwką. Dopiero w drugiej klasie, jak takowo było staty, to już pani Elżbieta pozwoliła, żeby z wicznym perą pisał. Ale mi pisania, prawda, nie bardzo szło. Nie znam, czy to sprawa wrodzona. Bryt mam charakter pisma do hnes. Piszę jak kura pazurą. Budzi już to, prawda, nie robił, bo tam ortografię wsebał, dbał. Do tej pory zresztą pilnuję to. Nawet ku znajomym na Facebooku ją potratił, bo ich poprawiam, jak zbudamy pyszut. Tam w serii taki mi kolega budził, robił od frasa i kurs, to sztokuzję mu poprawiał. I to tak nawet językowo budy. Te peruński miotku dasz mi w kince spoki? Od miotki mi wymyślał. Ale no to też taka stara prywyczka. Także z szkoły podstawowej w Bukowni skończył. Przez ostatnich tam 4 roki polonistką była taka pani Wanda z Wilczyńskich, Dobrzyńska. Oboje, prawda, i one, jej mąż mały, prawda, szlachockie korienia. No, z panią Wandą do tej pory trzymuję kontakt, bo ona tam dużo roki z mnie znała o swoich losach, ale potem się okazało, że pracuje w Gogołowicach, a tam po Sosicku z nią mieszkała taka pielęgniarka, która z Gogołowic pochodziła. I tak z się zbesidowali, że pani Wanda już odchodzi na emeryturę i tam w Świtlicy organizuje takie przyjęcia pożegnalne. No, jak się dowiedziała, że ja pracuję w szpitalu, to mnie zaprosiła na to przyjęcie. No, ja oczywiście pojechał z aparatem, zrobiłem porządny reportaż z tej podii. No, z niemoczkę zapakował w ładny, ozdobny album i dostała od mnie ten album w prezencie. Także do tej pory, jak się tam na Facebooku nieraz zbesidujemy, to mi za to album dziękuję, bo bardzo się jej to spodobało.
1: Znał, że usiadł z danym matem, z nękami na sztoden, ale do toho i szczwernemy, bo to była nasza taki chill mężniejszej besidy, ale ja jeszcze bym chciał poznać wasze dzieciństwo, bo oni nasze słuchacze dziś by chcieli poznać wasze dzieciństwo. A opiszę nam, czy wy w szkole osnowny wczyliście się języka lękiuskowego?
2: No, ja byłem w tej dobrej sytuacji, my w ogóle tam w Bukowni byliśmy w tej dobrej sytuacji, że od trzeciej klasy wczyliśmy się języka, ale nie lękiuskiego, a ukraińskiego. Prowadził z nami lekcji Fecko Staranka, Bortnian, rodom, prawda, nauczyciel. On tam po sąsiedzkie dwie chyże dalej od nas w Liścu mieszkał. I więc z nami zaczął prowadzić lekcji ukraińskiego. No, oficjalnie to było ukraińskie, a nieoficjalnie to normalnie polonkińskie z nami besiedło. Chodziło nam o to, żebyśmy poznali kirylicę, pisania kirylomechodziańskim, prawda, alfabetom. No i tak się stało, że jakśmy w piątej klasie szli już obowiązkowo na język rosyjski, to my już znali kirylicę. Dla nas już była to wielka polechota w porównaniu z tą resztą dzitwory, która na ukraiński nie chodziła.

0: Dla tych, što teper włączyły nasze lemkiwskie radio, przypominam, że dneska besiduję z panem Petrom Kuziakom z Lubina, a rodzenym już 15 roku po akcji Wisła na zachodzie Polszczy w selii Lisiec na Nyżnim Szlesku. A jego rodycze rodzili się jeszcze na Lemkołyni, niania w Bortnym, a mama w Tylawi. Proszę słuchajcie dalsze naszej besidy, Mirko Warchar z zachodu.
1: A powiedzcie nam, a co to się na takim języku ukraińskim wczoraj? O którym kryleci?
2: Znaczy, od kolei pamiętam w naszej chorze wse było nasze słowo. Nie znałem się do niego dobrać. Jaki to alfabet? No fakt, że zanim ja piszę do szkoły, to moi rodzice się rozstały. Niania piszą, prawda, do Rzeszowa. No i tam mieszkał do końca swoje dni. Ale ja tam po susicku susidy dalej prenumerowały nasze słowo. No i ciekawiło mnie, tym bardziej, że mi susidzi syn powiedział, że do naszego słowa mi niania pisze. No, żeby odczytać, musiałem znać kirylicę. I ja z wielką ochotą za to na te lekcje chodzę.
1: O czym wasz niania pisali do naszego słowa?
2: Był taki w naszym słowie kutok, który się zwał Lemkiwska Storinka. I na tej Lemkiwskiej Storinci był taki cykl zatytułowany Moi zauwagi do. I kropka. I w tym niania, prawda, pisał swoje komentarze do jakichś bieżących wydarzeń z życia, to naszej suspilności, ogólnie.
1: Przypomnijmy naszym słuchaczom, że nasze słowo to było czasopis ukraiński, prawda?
2: Tak.
1: A właśnie anio do naszego słowa, do tej lemkiwskiej storynki, pisali po ukraińsku czy po lemkiwsku?
2: Po lemkiwsku. Anio pisał w czysto lemkiwskim, prawda, językiem. Zatem mi się to bardzo fajnie czytało. I no, niania mi mały taki swój specyficzny sposób pisania, podszyty nieraz ironią, nieraz zwisłością, można rzeczy nawet. W każdym razie, no, za to dosyć sporo popularnie mały te jego artykuły w naszej lemkiwskiej suspilności. Oprócz tego, że pisał do gazety, to ja o tym nie znał, ale on, jak to się mówi, z potrzeby serca, tak jak malował, tak i pisał. Ale pisał do szuflady. Kus się to prosto te wszystkie roki nazbierało i bardzo dobrze się stało, że desi się strity z takim poligrafą skrynyci z Władką Grabaną. Władek jak to perezdrił, waryt pane feciu, to nie może być tak, żeby to moli żyły w szufladach. Z toho trzeba sztosy poskładać. No i tak się stało, prawda, że z czasu tego materiału złożył jedną knyżkę, wydał jej pod tytułem Dawno to były czasy. Taki był tytuł tej knyżki. No, charakterystyczny dla mojego niania pomieszania faktów, wspomnień z jakimiś takimi historiami fabularyzowanymi, legendy, opowiadania starych ludzi. No i to wszystko takim humorem podszyte. Parę roku później wyszła druga knyżka, też przez Władka Grabana poskładana i wydana. Już taka bardziej refleksyjna, już obejmująca czasy weselinia i po weseliniu do Hasajucza Watra. Także, że w niewielkim nakładzie to te knyżki wyszły, ale mam ich, także często gusto do nich wertam. Nawet przed światem rysianym wszystko zazeram, bo jest opisana przygotowania do wieczeri wielkiej i wszyscy sprawdzam kolejny z potraw, w jaki były podawane.
1: A opuśćcie nam, jak włas wygadała oleja?
2: No,
1: w listu, tak?
2: Tak, w ten wielejny już w cichy pachło rybami i kapustą, bo mama już się brała za robienia pierogi z kapustą i rybami, kieselici, mastyła, no już tam już ołoczy suszone przez pryściwą osin, mokły sobie, prawda, żeby juchy nawaryty, bo tam kompot z suszonych ołoczy to zwały w nas jucha. A my z bratą szliśmy do lisa po jałeczku. Przynosiliśmy jałeczku i w den wielejnyśmy jałeczku zbierały. Nikogo nie było tak, że się zbierały jałeczku skore. Zbierałyśmy w den wielejny. No i potem już jsme tam pozerali przez wikil nespokojni, kole się pierwsza gwizda wkaże. No jak nie było chmar, to było prostsze. A już jak były chmary, no to trudno. Kuś się zmerkło, no to już świdałyśmy do wieczeri. Zapalało się świczku, prawda? Zaczynałyśmy od prosfory. No i potem już po kolei tam mama dawała kolejne potrawy na stół. Każdy trzeba było skosztować. Jak już tam kotlesy był pełny, to już nie musi zjeść wszystko, ale każdy trzeba było przynajmniej skosztować.
1: Cebula była jaka potrawa, która wam nie smakowała? Tylko jako dytyna w ten chwili istnieje.
2: No, przez dalszy czas im się domastyła z grybiu na mich parekonaty. A te to bardzo ludzu.
1: I mastyło z grybiu maleste na oleju, tak?
2: Tak.
1: A co jeszcze okrem mastyła males na tym stoi? Bo widzę, że w moich chyrze mastyła nie było, także nie mnie było. Interesuje, co was było?
2: Zaraz czuję, jak to było. Mam tu nawet spisane. Jak olejne potrawy były. Zaczynaliśmy od prosfory. No, tam był chlip, sil, czesnok, to były wse na stoli. To wse jem si brał z ubok czestku, moczyłem go w sowy i natarałem sobie nim skirku chliba i pociłem si to czesnok z chlibą. I potem były bandury z kieselicą, było właśnie mastyło z grybiu. No, wszystko było pisne, bo to gryby się moczyło na perec suszony, potem się ich drobno sikło. Ta praca się miała na maszyncie, a to będzie się bardzo drobno sikło nożem i dusiło się ich na oliju z cebulą z dodatkiem soli, popiół, czosnku. I to było takie właśnie mastyło, taki sos pisny grybowy. I wse na stoli były zgotowane strączkowe. Horoch, bib, fasola, co się mało doma. Pierogi z kapustowymi grybami były, gołubci z grybami były, w listku skwaszonej kapusty. Do tej pory tak robił. Teraz mam tu taką sklepneczkę przy klitce schodowej, która dla mnie sprowadza taki kwaszony listek. Bo jeszcze jak za Litwaka, to tam baba Paraska wse kwasili kapustu w borczci, to wse 3-4 gołówki kwasili ciły, żeby były listki właśnie na gołówci.
1: A ujdzie to, takich jem na gołówce, skwaszonej kapusty.
2: A ja tak robił już to roka. No i prawda, jucha, kompot, prawda, z suszonych owoców. To tam była, prawda, i sliwka, i jabłko, prawda, i gruszka. Co tam w sadu było, to się wszystko suszyło. Baba Paraska miała taki pec chlibowy, że tam obik sobie dwóch dorosłych chłopa mogło do niego chłopić. Tak potężny, wielki był. Także jak już osiniał, już były owoce, jak pekli chlib, to po wyciągnieniu chliba wsuwało się tam blachy z pokrajanymi owoczami. Krasota schły. Teraz ciężko kupić tych suszone owoce, bo oni ich zamiast suszyty, to ich budzią i oni smerdzą dymą. W tym roku ja tak taką juchu miał, bo ja nie mam swoich suszonych owoce, musiałem kupić warzywniaku, no to oni budzeli, smerdzą dymą. A na serii to była, prawda, porządnie wysuszone.
1: A jak z waszych młodych roków, kilku ludzi potrafiło zasisty was za stołem? Lemienna rodzina, czy łece rodzina się schodyło?
2: Pary ważni byłem w swoim rodzinnym gronie. No już późniejsze, w pierwszy, w drugi dzień świat, no to wiadomo, że my się spotykamy w bliższym towarzystwie.
1: Na Wylii.
2: Przeważnie.
1: Kilka osób było was.
2: No tak, jak jeszcze do Kalniania był doma, no to nas było czetwero. Potem jak już Niania nie było, to już nas było troje. Mhm.
1: A baba w sebe, tak? Były to ta Paraska?
2: Baba Paraska, tam z cztery chyrzy dalej po Susicku, tam one mieszkały z dziwką, z wnuczką i z dzida panicza sestrą. Dzida panicza umarły w 67 roku, no ich sestra

0: Tomaszem Łuszkami w polskojęzyczna rodzina spotkał na Beleju. Ja był, prawda, żenaty z Polką, to tam z kolesy na Beleju pojechali, to tam pierwszy raz i u borsz z Łuszkami w rodzicie mojej żeny. W nas raczej borsz z Łuszkami tam w ten czas z tyłem Kiszczyny, odkąd rodzice pochodzili, nie był praktykowany. Tam się robiło Beleju z toho, co było przychyży. Za to w nas nie było ryby. Odkale to tu Lemka mały rybu wziął, jak pocik był zamerznęli, prawda, i zasypany śnią. No i kto tam pstrucha naszą zimą?
1: Śledzia ci nie było?
0: Nie było. Także nas do Belejnych potraw ryba nie dziszła. Była, prawda, wiwisiana muka, czy tam oles pereterty przez żorna, czy w stupi ubyty, z toho się robiło zakwas na kieselicu. Bo już mama to robiła z płatki wiwsianych. Zakwaszała płatki wiwsiane i to zakwas, prawda, z toho zakwasu robiła kieselic. A ja teper kupuję po prostu w torebci biły żurek i sobie go tam doprawiam po swojemu i robię sobie go tak jak kieselic.
1: Po szkole osnovnej piszesz wtedy do jakiej szkoły średniej?
0: Tak.
1: Jaka to była szkoła?
0: Piszę, wiem, prawda, do Chrosnika. Tam była zawodowa, tryliczna, zasadnicza szkoła rolnicza. I ja się do tej tryliczna szkoły wybrałem, ale okazało się, jak ja kończyłem 8 klasu, że tam otwierają technikum mechanizacji rolnictwa i razem z nim dworiczną szkołę. Do dworicznej szkoły išli to, którzy chcieli kontynuować naukę w technikum, a którzy nie chcieli, išli dalej do tryolicznej zawodówki. Równolegle były prowadzone dwie szkoły zawodowe. No ja piszę do tej dworicznej, bo ja chciałem się wczyty dalej. No i tak się stało. Skończyłem w 79 roku technikum obrony, wiem, pracę dyplomową. Maturę, co prawda, nie zdał, bo na matematyce się wyłożył. Ale rok później z wojska przyszedł na egzamin poprawkowy i ją zdał. Także mam dwa papiery. Mam świadectwo dojrzałości i mam świadectwo ukończenia tym sposobem. Ale już po tym naukę nie kontynuował. Piszłem do roboty, tam w nas w listu w PGR-i. Przez 3 miesiące mnie w biury trzymali. Na stażu to im dumał, że szał dostaną. Jak już przyszedł na warsztat, to im, o, jak im oddech, prawda, pełną grudzią. To chyba za to do tej pory papiera wszelkiego nienawidzę. Bo to tak jak człowiek przesiedział 8 godzin przy maszynie, wystukujący jakieś tam listy, prawda, dyżurujący i inszą papierologię, to...
1: Jakbyście byli w tych szkołach średnio i w technikum, potem co pisze do wojska, czy z powodu tego, że jesteś Lemko prawosławny, czy masz sobie jakieś przykrosty?
0: Nic. Jakieś takie szczególnych, prawda, szykaniu z tego powodu nie było w średniej szkole. Tam byli chłopcy, którzy się zaciekawili. Bo ja mówił, że ja, no, wybaczcie, w te dny ja nie będę, bo ja mam świata. A jak to świata? No mówię, no słuchajcie, ja prawosławnej religii, według niczego kalendarza funkcjonują nasze świata, no to ja mi muszę tłumaczyć, odkąd się wziął kalendarz juliański, odkąd się wziął gregoriański, bo nie wszystkie to znały. Także tu akurat problemu nie było. No, w wojsku była dość specyficzna sytuacja. No, do wojska mi piszą w żołtny 79 roku, także ciła 8 to była tak zwana unitarka, potem prysiaga. Jak przyszły świata rystwiany, no to wiadomo było, że stare wojsko piszło, a nie młodzież, choć ja już tam mał z unitarki 4 dni urlopu, zastrzelania, zaoszczędzone, no ale wiadomo było, młody żołnierz nie miał nic do dyskusji. Ale zleciła zima, przyszła wesna, zaczęła się przybliżać świata wielkodny, no to decyduję szefowej kompanii, że będę chciał iść na urlop. Bo na rystwiany świata nie piszło, by był za młody służbą, ale na wielkodny już chciał pity domił. A szef zaczął krutyty, a wiesz, kuziaczku, ja nie mam kim warty służby obłożyć, ja tam w międzyczasie dostał awans na starszego szeregowego, to już mnie na podoficera dyżurnego kompanii wystawiali, już na rozprowadzającego łatry mnie tam, warty wystawiali. No i wygląda na to, że na świata nie pidu domił, ale chwarł, ja to nie popuszczę, chwarł, wybacz, chorąży, ja idę do politruka, droga służbowa nie obowiązywała, a politrukom był jeszcze frontowy wojak. Major Gęsiarz. Dwóch takich było. Win, politruk i zastępca dowódcy z pułku do spraw liniowych. Podpułkownik Kolano. No, jakieś tam taka humorystyczna sprawa z nim związana. A to przy okazji. Przyszedłem do tego Gęsiarza. Melduj, że tam starszy szeregowy kuziak. Dobrze, synu, nie melduj, tylko usiądź i powiedz, co cię trapi. No to nic, trzeba kupić pachów, ci wiem, jak kazał. No i besiduj, jaka sprawa, że ja tam Lemko prawosławnej religii, bez niania się chowam, brat szofer

0: zawodowy, wyszli poza dom, listwiany świata mama sama doma presidyła, bo brat w trasie był teper przychodzić wielokodny zaz mama, bo sama doma siedziła przy stoli, bo brat zaspełni w trasie darde. Szepnie, nie chce pustyty, bo służbne ma kim obstawity. A gęsiarz, barba papa z mychą nazywali, bo wielki, gruby taki był, z tubalnym głosem. Mówić, synu, idź na kompanię, się ubierz, a rozkaz wyjazdu będzie czekał na biurze przepustek. No to prawda, zorwałem się, prawda, jak i z kołoty poleciłem raz, dwa na kompanię, się perebraty. Przychodził na biuro przepustek, 5 dni mają na mnie czekać, nie? Był rozkaz wyjazdu, a tam pisze 10 dni. Kopara mi opała, ale wiecz, rozkaz do kieszeni chodu, pojechałem do mnie, 10 dni peresidłem na urlopie, prawda, wernął do jednostki i późniejszym przy jakimś spotkaniu w klubie garnizonowym zaczepiłem tego politruka, bo to na majorze. Jak to się stało, że ja miałem 5 dni urlopu, a na rozkazie wyjazdu było 10? A ja wam, żołnierzu, powiem. 5 dostaliście ode mnie w formie urlopu nagrodowego za to, żeście się przyznali do swojej tożsamości, że się swojej tożsamości nie wstydzicie. I tak trzymać. No, zaskoczony był, bo to bo takie komunistyczne wojska, a jednak były ludzie, którzy szanowali i męczynu etniczną, i religijną, wojaka szeregowego. Tak to wygląda.
1: To powiedzcie naszym młodym ludziom, że my młody, ja już nie młody, ale nasze młode ludzie nie powinny i nie mają czego się wstydaty, powinny się hordyty i chwality tym, kim są, prawda?
0: Dokładnie.
1: I że to nam w życiu może pomoże jednak.
0: Może. W mojej sytuacji, prawda, tak było. W mojej sytuacji tak było. I fakt, że ja się nikoli swojego, prawda, języka, swojej religii nie wstydał. Przyznałem się do tego, no tu przyszedłem do roboty, do szpitala. Taki, że od razu wiem, oddziałowi powiem, że ja jestem innej religii i ja będę w innym terminie obchodził świata. No, zaczęła nosem kutyty. A, bo dyżury, bo tamto. A ja sobie piszę do jego mościa Żuka, który jeszcze w tym czasie był tu parochom lubińskiej parafii prawosławnej. I poprosiłem o taki wyciąg z ustawy o stosunku państwa do kościoła prawosławnego w Polsce. Taki był dokument, gdzie tam było wyszczególnione, jak mamy prawa, jak pracodawca ma wobec nas obowiązki. Przyniósłem to tu kserokopię oddziałowi i już nikogo więcej mi nie stawiała protyłu, jak ją winne na świata brał. A w sobie tak urlop rozpisała, żeby i w Rystwianie, i w Wielkodnie Świata ma te wilne. I tak jest do tej pory.
1: To my, prawosławne, lemki i nie lem prawosławne, że tylko tylko tych, prawda? Możemy się odkłady na świata, to gdy kole przypadają i w robocie powinny to szanować.
0: Tak.
1: Zgodno z ustawą.
0: Dokładnie.
1: No dobrze, wysiadujemy tu o różnych rzeczach. Gadate, że te chodzili do szkoły rolniczej, że techniczne zawody z temali, ale my wszystkie znamy was jako takiego artystu, fotografa. Odkąd to się w was wzięło, że z nim robicie?
0: Odkąd się wzięło? Pełni, prawda, taki początek. To mało to, że nianio wo mi zaszczepił tak uciekawist świta, który mnie otaczał, przyrody. Jak on się nauczył czytać, od razu zaczął chodzić do bibliotek. Jak zaczął perezerati książki, no od razu moją uwagę przyciągły znymki w książkach.

Miałem sentyment do Takołycza. Pisałem go w Szwecji. Wiadomo, w świecie jeszcze w rokach dawnych tam nie było rodziny, ani znajomych, ani tak się człowiek naszał, jak naszał. Motto im dał Szewczenka i znowu mnie nie przywezła niczego poczta z Ukrainy. Teraz Szewczenko. Zas siło słońce na syni wody sądu. Jeszcze jeden nadziei den gołtnął pekuczku hirkotu. Jak biły moria ptach, krełami zatrepotał i chmer. A koli niczka zgustne, wtychne, zitchnesz i dumku wertajuczu dihaniał budeś darmo, że to twój wymriany świt, wielka kazarma.

0: LMFM.
1: Jest wtorek, 19 maja 2026 roku. A na nowiny Radia LMFM prosit Olena Stefanowska. W piatniciu 15 maja w Instytucie pro kulturu wojewodyńskich Ruseniu w Nowym Sadzie świadkowali jubilej 20 roków od osnowania Ruten Press. Ruten Press to nowinarsko-informacyjna agencja, jaka dzieje w ramkach nowinarsko-wydawniczej instytucji Ruskie Słowo, która wydaje periodyczną i neperiodyczną presę Ruseniu w Serbii. Z nagody jubileju Ruskie Słowo zorganizowało okrągły stół, w którym uczest brali bywszy i teperiszni redaktora Ruten Pressu. Serec zobranych na podii byli tak przedstawnika rusyńskich instytucji, kulturno-dijaczo, intelektuało, jak i zainteresowano daną temą. Besida tokała minulosti, suczesnosti i buduczności Ruten Pressu, jak i problemy, z którymi stryczali się jego osnowateli i redaktora od początku aż po dnes, ale i toho, jak się mieniają konsumenty rusyńskich mediów pod wlojaniem modernych technologii i digitalnego świata. Ruten Press, osnowany był toczno 15 maja 2006 roku i dnes jest jedyną taką agencją nacjonalnych mniejszyn w ramkach autonomnego kraju Wojwodyna i w Serbii zagałom. 3 maja 2025 roku w prostorach Pałacu Długosi w Siarach z nagody 110. rocznicy bitwy pod Gorliciami prochodziła międzynarodowa konferencja pod nazwą Wtiny Gorlickiego Prorywu 110 roków późniejsze. Rezultatem tej stryczy jest publikacja 1915 od Gorlickiego Prorywu po Lwiu, jaką w tym roku wydał Muzej Dwór Karłacejaniów i Gładosiów w Korliciach. W piatniciu 15 maja w Galerii Sztuki w Gorliciach odbyła się promocyjna strycza poświęcona tej książce. Rzeczona monografia to wielogłosowe studium, jakie zosereczać się na bitwie pod Gorliciami, w którym polsko i zagraniczne doświadczenie próbują redefiniowati gorlicką spadkowinę zawdzięki uczeniu analizy wojennych dziejań z perspektywą suspilnej historii. Naukowym redaktorem publikacji jest doktor habilituany Andrzej Olejko, jaki jest specjalistą z obszaru militarnej historii. W czwartek 21 maja o 18 godzinie w Dyrżawnym Etnograficznym Muzeum w Warszawie odbuda się dyskusyjny panel poświęcony refleksji nad tym, jakoma sposobami konstruować historię sztuki. Буде то нагода до передумання, як презентувати штуку меншин і як презентувати штуку професійну і непрофесійну. Подію проведе Пьотр Польніхт, а учасниками дискусії будуть доктор Абілітувана Ева Клекот, професор Марія Попшенська, доктор Михайло Шумко і доктор Магдалена Врублевська. Панель нав'язує безпосередньо до виставу форму присутності «Штука лемків карпатських русинів», котра видимо вводить роками маргіналізованих меншинових творців до головної артистичної нарації. Вступ на подію є безплатний. Треба лим побрати білет вступу, доступний на стороні Державного етнографічного музею в Варшаві. 19 лютого февраля в Словацькому національному музею, Музею русинської культури в Пряшові, odbył się wernisaż wystawy Michał Czabała, znany i nieznany. Czabała, wydatny malar, jakomu poświęcona jest ta wystawa, wrodził się w sali Czabino na Słowacji i w tym roku skończył 85 roków. Malował od najmłodszych roków, to był też wyższy świtu w tym napriami, a jego tworo prezentowane były na wyce jak w 60 wystawach. На виставі серед вказуваних праць знайдемо меджанчома краєвидо і портрето. Вистава мала бути доступна до 17 мая, однак подля інформації, переданих Музеєм русинської культури в Пряшові, експозиція буде доступна до обзирання іще до 29 мая того року.
0: То були новини Радія ЛМФМ.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: Lem FM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałka do piątnicy.
0: W roboczy dzień.
1: Na program Trzy świty prosi dnes Seweryjan Kosowski.
3: Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wesołej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Dobry wieczór. W nas po staromu zaczynamy trzy świty. Mamy wtorek, 19 den maja. Witajcie z tej strony Sewryjan Kosowski, priamo z Wrocławskiego studia. Po staromu, no bo jak w każdy wtorek, tak i dneska czujemy się i to wieczór sobie prodążymy. Nadiju się do rozsłuchacza, że słoneczka wam dneska nie brakło. Chwila nam się kusi, się już poprawiła i już pomaleńkę bo też teraz to teplisze. Ostatnie dni były dost mocno pochmareny i dość deszczowe, ale nic to nam nie wady, żeby przy tym radiolem FM słuchaty i dobru, poriadnu muzyku, tyż graty i słuchaty i weselity się z tym szytkiem. Takżto zapraszam, zacznijmy o paru chwil, zaraz do was się wizwo.
1: No szue, brat. Zdrawi cię, Hektor, hej.

No i witajcie po przerwie 19 dzień maja, to jak raz Gnysk. Kiedy byśmy sobie tak posmotryli do tych czysł, to 139 dzień wróci. Maj to miesiąc, jaki ma 31 dni, no a my już tak w drugiej połowie tego miesiąca. Skoro win, żenę skoro win, myniat, jak wszystko inne, to koło nas. Do końca 2026 roku leżą nam się 226 dni. No ale my się nie trapimy, że aż tak płanno, bo przed nami oczywiście jeszcze prekrasny czas, prekrasny miesiaci, tak litni, za chwilę. A my się nie wstygniemy obernuty, albo do wakacji, to te dwa fajne miesiące, lipec, serpen, dużo się będzie działo. O tym na pewno będziemy informować i w radiju LEM FM.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

No i witaj po przerwie z tej strony Severian Kosowski. Teper zwertam się przede wszystkim do naszych dzisiejszych świadkujących solenizantok i solenizantów, wszystkich tych, którzy mają swoje imieniny. Za gregoriańskim kalendarium, tak zwanym nowym stylom, dzisiaj świadkują między innymi Augustyn, Bernarda, Celestyn, Iwo, Iwon, Iwona, Joan, Kryspyn, Mykołaj, Urban, Teofilcy, Petro. Kiedy sobie posmotrymy zaraz do naszego juliańskiego kalendaria, naszego starego stylu, tak, dzisiaj świadkują między innymi Wach, Warwar, Denis, Joł, Kalimach i Michaj. Także wszystkim solenizantkom i solenizantom, tym, co nosią tak może już rzadko stryczane imena, jak im przed chwilką wspomniano, na mnogo i błahe lita, wszystko wam najlepszego. Przede wszystkim, krypkoho zdorowla.

W naszym lemkiuskim świecie siahidni dije o tym, iście sobie dneska powimy, ale poklad toto, tak wspomnijmy o tak zwanych netypowych światach, jak mamy do dzisiejszego dnia 19 maja przypisany, odże będzie światowy den fair play to dneska, den mycia auta, den dobrych wczynków, zagalnopolski den bliźniaków, światowy den rodynnego doktoria, no to takie główne typowe świata, jakie bym chciał wspomnieć. Na pewno fajny jest to dobry den, den dobrych wczynków, żebyśmy czynili dobro, przede wszystkim dla drugich ludzi, a kto udel na pewno i nam serencza przyjdzie. Den mycia auta też potrzebny, choć dneska jak raz kus soneczka, jeszcze denegdę może pokropyty polaty, tak kto udel niekoniecznie z tym autem dobry, żeby go myty. Ja mam furt takiego pecha, że kiedy auto pomyju, tak albo w to sam den, albo najpóźniejsze na drugi den zaraz zlywa.

0: tytułem Kielskie Radio.
1: LEM FM.
2: LEM FM.
3: LEM FM.
4: LEM FM.

No i tak, drodzy słuchacze, ja wertam guwam, czulste, jeszcze paru minut temu to fajny dżingiel, którym rekomendujemy, zapraszamy na nasze biennale. No ale ja się z wami muszę popraszczać. Takoj, to była audycja Trzy Świty, jak usta dnes, 19 maja, hodny byle czuty priamo z wrocławskiego studia. Do poczucia w czetwer, kole zas się z wami striczu, no a za dneskę dziękuję wam, Sebry Jan Kosowskiej. Dobranicz.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodzinę i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

0: Jeden.
1: Dwa.
2: Trzy. Trzy świta. Večerą.
1: Jeden.
2: Dwa.
0: Trzy.
2: Na trzy głosy.
1: W radiu.
0: LMFM.
2: Trzy świta.
1: Od poniedziałku do piątku.
0: W roboczy dzień.

0: Czy ma te żal za akcją Wisła?
1: Czy mam żal?
0: Tak.
1: Najbudę proklata. Nie to żal. Bo znate, bo mate pojęcie, jak co oni nam zrobili? Oni nas pozbawili nie tylko dziedzictwa tej ziemi naszej z pradida pradida, ale orabowali nas. Za wszystkiego dobra, wszystko zażerli, wszystko zabrali nam, skrali. Wilna był bandam tym rabusiom chodzić, nikt im nic nie warił. Rabowali, brali korowę, co chcieli. To był chaos, to była akcja Wisła. Żeby to była jaka kuzochrona. Nic nie było ochrony żadnej. Kto chciał, to pluł na nas.

wszystkich ludzi, którzy mieszkają w Beskidzie Niskim, a szczególnie Łemków, których spotkałem na swoich drogach reporterskich właśnie w wielu miejscowościach, a szczególnie w Bielance, Gładyszowie, w Puściu Gorlickim, zwanym dawniej Ruskim. Pozdrawiam serdecznie, a szczególnie pozdrawiam słuchaczy radia LEM FM. Krzysztof Krzyżanowski.

LEM FM. 106 i 6 Gorleci, 103 i Wisem Polkowyci. LEM FM to twoje radio.

Radam dziewczę, co milować mym, dufa w lasku każdy dzień. Radam sen, to rysiwać sem, si to ty.

Rohe słuchacze, słuchacie LEM FM. LEM FM to twoje radio. Moje na pewno. Slavko Trochanowski.

Słuchate LEM FM. LEM FM. Rosyjskie radio. LEM FM na żywo.

Hej, witam, Łemki. Się bardzo raduję, że mogę do was powiedzieć parę słów w naszej mowie. Kazimierz Kutz.

0: Jeden jeleń.
1: Dwa duboczki.
2: Trzy torboczki.
3: Z tyli spacki.
4: Pięć patyczok.
5: Szyszko wronkił.
6: Siniszyneczok.
7: I sam łoron.
8: Dziewięć drozdiów.
9: Dziesięć dyczat.
10: Zawsze wszystkie jest bardzo

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej i Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodziny i przyjedź w Beskid Niski. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.

Stowarzyszenie Łemków zaprasza na Rutenale. 13. Międzynarodowe Biennale Kultury Łemkowskiej Rusińskiej, które odbędzie się w najbliższą sobotę 24 maja w Krynicy Zdroju oraz w niedzielę 25 maja w Wysowej Zdroju. To wyjątkowe wydarzenie, które od 2000 roku łączy artystów z krajów, gdzie wciąż żyją Rusini. Na scenie zobaczycie i usłyszycie m.in. zespół Lastivochka, duet Łada, zespół Studenka z Ukrainy, zespół Zaruba ze Słowacji. A to tylko część programu. Czekają na Was koncerty pełne energii, wystawy sztuki, spotkania z kulturą, która wciąż żyje i inspiruje. To dźwięki, kolory i emocje, których nie znajdziesz nigdzie indziej. Zabierz znajomych, rodzinę i przyjedź w Beskid Niński. I pamiętaj, wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Rutenale. Zobacz, usłysz i poczuj łemkowynę.